0: Radio
1: Euro. Radio SK.
2: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

0: Reklama.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
0: I w reklamie.
2: Numer 1 w Poznaniu.

0: Reklama.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo. To będzie ostatnia reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy,

0: że nie brakuje jej.
1: Reklama.
2: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
5: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy.

0: zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia, Skurzewo, Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
1: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy.

0: 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
1: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy.

0: butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapach benzyny działa na ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Carling Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Carling Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
2: A, dokąd lecisz, Biedronko?
3: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
2: A co to za sklep?
3: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
2: Kumam.
4: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Zapach benzyny działa na Ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Carling Motocykle w Bar-

0: Panowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Karlik Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
2: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InShape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InShape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
3: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbudbudownictwo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
11: Uwaga kierowcy, w związku z turniejem tenisowym od dziś do niedzieli na Warmińską wjedziecie tylko od strony Wojska Polskiego. Ruch będzie sterowany ręcznie. Bardzo ciepło dzisiaj w Poznaniu, do 26 stopni, ale po południu może pokropić. W tej chwili 16 na liczniku.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. 3 ranne osoby szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef śląskiego pogotowia.
13: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo.
12: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. W Berlinie niemiecka policja interweniowała po tym, jak kilkunastu działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowało przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek z PiSu.
14: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutsche.
12: Na to z mównicy Sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.
15: Czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
12: A według niemieckiej policji wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni, a wielki mecz już w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Anglia 4-2 pokonała Chorwację. W tej samej grupie, czyli grupie L, Ghana 1-0 wygrała z Panamą. Wczoraj swoją grą zawiodła nieco Portugalia, która tylko zremisowała 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga.
16: SK Poznań News.
11: Natalia Krystek, będzie spotkanie przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Urzędu Miasta. To po tym, jak prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem na obradach Rady Miasta.
17: Proszę nam dać trochę czasu, musimy te wszystkie rzeczy dopracować, musimy sobie te kompetencje rozłożyć.
11: Mówi komendant wojewódzki Policji w Poznaniu Tomasz Olczyk. W sprawie zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn, grozi im do 3 lat. Poznaniacy przejechali już ponad 300 tysięcy kilometrów w ramach rowerowej stolicy Polski. W walce o tytuł dla miasta biorą udział ponad 2 tysiące osób. Poznań zajmuje teraz 4. miejsce w kraju.
18: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
19: A
7: i dzień dobry, witam przy śniadaniowym stole. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc uwaga, zacznijmy od smacznego.
18: Smacznego? Ja o tej porze tylko kawusia.
19: Kawa okej, ale tak trochę gorzej się to gryzie. Śniadanie to postawa.
7: No to dajcie znać, wy jesteście przed czy po? I co tam kuchnia serwuje?

0: Dawid Podsiadło, Werdujewska, 8 minut po godzinie 6. Kawka jest, proszę bardzo, moja tutaj, polecam.
1: Jednak eksperci mówią, że coś takiego bardziej treściwego by się przydało. Polska dzieli się na dwa obozy. Jeden obóz wstaje i nic nie je, ewentualnie właśnie płucze zęby kawą, no a drugi obóz, jak nie zje śniadania, to nie zacznie dnia.
2: No i dlatego pytamy się was, co dzisiaj u was kuchnia serwuje? Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Ja wiem, że o tej porze ciężko być zrównoważonym, ale spróbujmy.
1: No właśnie, jesteście przed czy po śniadanku?
3: Hej Eska, ja kawę piłam już o 3 rano i powiem wam po cichu, wrzamałam pączka.
0: Kawka z pączkiem? No dzisiaj czwartek, tłusty czwartek, no wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, że to dzisiaj na pewno, tak.
0: Dzisiaj tłusty czwartek.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Siemka SK, dziś przed wyjazdem do pracy herbata rumiankowa wleciała, a widziałem, że żonka mi spakowała na śniadanko pysznego langosza, także pozdrawiam gorąco w ten czwartkowy poranek.
2: Czyli jednak tłusty czwartek. Jankę i
0: Wiktor. Ale sprawdziłem ten langosz cały, no bo jakoś nie miałem okazji. Rodzaj smażonego pieczywa drożdżowego, specjalność kuchni węgierskiej.
2: Z serem, czosnkiem i śmietaną. Tłusty czwartek.

0: 16 minut po 6 rano, Basia się dosiadła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty jesteś przed czy po śniadanku i co kuchnia serwowała?
1: Przed. Ja tak rano nie jem śniadań.
2: Poranny?
1: A wy już po prasowanie.
3: Ja już w trakcie.
0: Ja też jestem w trakcie. Zobacz, tu jest bułeczka. O,
1: o wow.
4: Widzisz, jak fajnie, że sobie przyniósł?
3: No dobra, słuchajcie.
1: Przywieźli mu.
3: Ach. Przeglądamy prasę. Tutaj nie, to może tutaj. Brazylijski piłkarz Neymar.
4: Mhm. Kojarzę, on ma dużo dzieci.
3: Właśnie, podzielił się z fanami radosną informacją. Uwaga, Kama, to specjalnie dla ciebie. Zostanie ojcem po raz piąty.
4: Wow. Ale z drugą czy z trzecią partnerką?
3: No właśnie, już się tam wszyscy pogubili, ale poprzednie dzieci ma z dwiema innymi dziewczynami, kobietami.
4: Czyli znowu.
3: I teraz, no, jakby ciąg dalszy tego serialu następuje.
1: Prawdziwy piłkarz strzela na boisku i poza nim.
4: Ewidentnie.
0: Słuchajcie, jest informacja, która dotyczy dobrobytu.
4: Czego?
0: Dobrobyt.
4: Dziękuję, że się nie pomyliłeś, no.
0: W Unii Europejskiej na samym czele, na przodzie z dobrobytem jest Luksemburg. A gdzie jest Polska, się pytacie? W środku stawki, uwaga, idziemy łeb w łeb z Maltą. Zajmujemy ex aequo miejsce w samym środeczku dobrobytu. No.
3: Z Maltą.
1: Coś mi tu nie gra. Malta jest w Poznaniu.
4: Dokładnie.
0: A Poznań w Polsce.
1: Tak.
3: No, czyli co?
5: Prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Polska górą.
4: Czyli jesteśmy na czele stawki, tak?
3: Jesteśmy.
4: No bo jeśli Malta i my jesteśmy w połowie, to połowa i połowa robi całość. No to jesteśmy number one.
3: Bardzo dobrze. Jasiu, dziękujemy ci bardzo.
1: Proszę bardzo.
3: Padniesz jutro?
1: Oczywiście, że tak.
3: Oczywiście, dziękujemy.
0: Smacznego. Tak.

0: Kolejni obudzeni do nas dołączają. Calvin Harris, Dua Lipa. Dzień dobry, witamy wśród żywych.
1: Dzień dobry, witamy, witamy. Smacznego życzymy wszystkim. Za chwilę Marcin Procki po śniadanku z newsami do nas wpadnie.
2: Marcin Procki powie w końcu coś dla mnie. Mianowicie
1: czyli?
2: Zrobi podsumowanie mundialu, ponieważ ja absolutnie nic nie wiem, poza tym, że jest i bramki są dwie.
0: To najważniejsze, co po wczoraj musisz wiedzieć, to to, że Cristiano Ronaldo się obraził.
2: Naprawdę?
0: Tak, za mało do niego podawali. Young Girl.

0: Reklama. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
1: No i jak tam w nowej pracy?
2: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
1: Serio? Co masz na myśli?
2: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
1: To brzmi jak coś dla mnie.
2: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
6: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
13: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
14: Jeszcze cieplej niż wczoraj będzie dzisiaj w Poznaniu, do 26 stopni pokażą termometry w mieście. Późniejszym popołudniem i wieczorem może pokropić, ale wcześniej pochmurno, choć z przejaśnieniami w stolicy Wielkopolski. Na ulicach Poznania póki co ruch odbywa się spokojnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
13: Sponsorem programu jest Karlik,

0: autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchymlesie.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Dokładnie 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem. Poinformował o tym w nocy, wychodząc z kolacji w Wersalu z prezydentem Francji. Dokument mówi m.in. o neutralizacji irańskich zapasów uranu i braku opłat za przepływ przez Ormuz. Irańskie MSZ przekazało, że prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum. Teraz sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich standardu życia.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
4: SK Sport News.
2: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellingama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. A polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z Orhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
6: No i wracamy do pytania, czy jesteście przed czy po śniadaniu, ha.
7: Jankes się pytał, czy przed czy po. Niestety od 2 dni problemy z żołądkiem, a kocham jeść, więc jestem przed, bo boję się być po.
8: O nie!
9: Odwagi! O nie! I dużo papieru toaletowego!
8: A ci, co już są po, niech dadzą znać, co tam dzisiaj kuchnia serwuje.
9: Bo my teraz serwujemy naszą ulubioną koleżankę, czyli Zalię.

0: smacznego samego rana. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, 6:37.
1: A my konsumujemy kolejne newsy. Kama przegląda cały czas te strony z informacjami.
2: I długo to musiałam rzuć.
1: Wpadła na Kubę Wojewódzkiego.
2: Nie... Dobrze, tak. Słuchajcie, jest koniec podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Nawet pan Jakub Władysław Wojewódzki wyjaśnił, oczywiście w social mediach. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne medialne ścieżki. No i po wakacjach pan Jakub w pojedynkę poprowadzi format podcastowy, tak to mówią.
1: A to tam nie było tak do tej pory cały czas?
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Mix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
9: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9.

0: 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To będzie ostatnia reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: I po reklamie.

0: No crazy, crazy, czyli Beyoncé w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ciekawe, czy gardło Kamili jest dzisiaj crazy, sprawdźmy.
2: Luizaza!
1: SK, budzi w Azizam prawie.
0: Ale takiej wersji jeszcze nie było.
2: Proszę pana, rozwijamy się, upgrade'ujemy, ale przede wszystkim składamy życzenia urodzinowe Luizie właśnie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Luizo. Szybciutko, czego tobie życzyć z samego rana?
3: No już i tak mi zrobiliście dzień, ale super, super, że dzwonicie, a jeszcze lepiej, że pamiętają o mnie.
2: Oj, pamiętają, bo ty podobno jesteś niesamowitą i fantastyczną teściową. Od ilu lat?
3: No od dwóch, już niedługo trzech.
0: Nie wypominajmy,
2: ale
0: nie wypominajmy.
2: Przyjaciółką już prawie od 10.
3: O, jak miło.
1: Ale zaraz, stop.
0: Nie, kto tu jest
1: jak?
0: Kim?
1: Przecież to jest niemożliwe, żeby teściowa była jednocześnie przyjaciółką. No jak? Ludzie!
3: Zdarza się.
0: Czekaj, sprawdzę, czy moja teściowa słucha. Nie, a to jedźmy dalej. Okej, okay. Takiej ze świecą szukać. Ojejku, no to gratulujemy oczywiście, że masz takie fajne relacje.
3: Z Jolą, moją synową.
1: To tak. Jaki jest przepis na to, żeby było tak dobrze jak u was? Bo to jest naprawdę sprawa niespotykana.
2: Czyli jak daleko od siebie mieszkacie?
0: No właśnie, nie widzę właśnie.
3: Bardzo blisko.
0: Naprawdę?
3: Widzę wszystko z okna.
0: Okej. Okay. To lepiej nie podpadaj, bo wszystko widzę. To
2: czyli widzisz, ale nie komentujesz.
3: O, właśnie.
2: No i mamy przepis na sukces.
3: I traktuję synową jak córkę.
2: Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczasz?
3: No, często jest

0: Widzisz, ale nie komentujesz.
1: O, właśnie.
0: No i mamy przepis na sukces.
1: I traktuję synową jak córkę.
0: O. Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczasz?
1: No, często jest

0: Dostaliście rodzinne, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
1: Jezu, ona uwielbia Energylandię. Boże, jaki prezent zrobiliście. Jezu.
2: Cudownie, ale tam będą świętować, ale będą jeździć, ale ale się będzie działo, no.
3: I to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz mogła krzyczeć.
4: Radio SK.
3: Z radości oczywiście.
0: Mamusia do pierwszego wagonika.
1: Bardzo się cieszę.
2: Wszystkiego pięknego. Baw się dobrze, to jest twój dzień. Buźka.

0: Hej, idzie polski Marcin, widziałem, z kawką idzie. Wypije kawkę i zaraz będzie przedstawiał news.
1: I stetoskop też trzyma, ten lekarski. Będziemy się leczyć z dużych pieniędzy.
2: A kaszluj. Jankę z Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor. Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Vilaro,

0: pasji do rozwoju.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Vilaro,

0: Kautu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od

0: nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
11: To nie będzie bardzo słoneczny dzień w Poznaniu, przynajmniej do południa według synoptyków. Na termometrach w tej chwili 18 stopni. Będzie za to dniem ciepłym, nawet do 27 stopni, pokażą termometry. No a po południu mogą pojawić się jakieś przelotne opady. Mogą, ale nie muszą.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto, a kontrola ma wyjaśnić też między innymi specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
14: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
13: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk.
12: A szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane nieprawidłowości potwierdzi audyt. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy morderstwa. Ten oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Anti-Dotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
15: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
16: No Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
12: No, nad Lesznem nie zabraknie też F-16 i transportowego giganta, czyli Airbus Atlas.
17: SK Poznań News.
11: Natalia Krystek, pęknięcie pasa mocującego było przyczyną runięcia masztu 5G na Junikowie, ustaliła policja. Wczoraj po południu konstrukcja przewróciła się podczas instalowania jej przy ulicy Malwowej. Nikomu nic się nie stało. Dziś na miejscu odbędą się czynności z nadzorem budowlanym. Ponad 50 razy w tym roku na Ławicy zostawiono bagaż. Połowa przypadków zakończyła się ewakuacją przynajmniej części portu, mówi Marcin Wesołek z lotniska.
18: Konsekwencje są poważne.
11: Czyli kilkaset złotych mandatu i roszczenia o odszkodowania od innych pasażerów czy linii lotniczych.
19: Jan, Ankes, Kama i Wiktor. W Radiu S.
20: O. Marcin, Marcinku, co ty dzisiaj jadłeś na śniadanko? Dobrego? Coś już było?
21: No właśnie jeszcze nic, więc jeśli chciałbyś przygotować coś dla siebie, to ja też bardzo.
20: Nie o tym było to pytanie.
22: Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc halo, dzień dobry. Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
23: Dzień dobry wszystkim. U mnie dzisiaj kawka z mleczkiem, a do tego świeża chałka z masełkiem śmietankowym.
24: Ja nie mogę tego wszystkiego słuchać, bo się ślinie.
22: Ulubione danie każdej psiej mamy i psiego taty. Chałka!

0: O co mu chodzi? No o wstawanie i o śniadanie. Tylko trzeba pomóc komuś, bo są dylematy.
1: Cześć, podpowiedzcie mi, co mam zjeść dzisiaj w pracy. Właśnie jadę do niej, wjeżdżam do sklepu i nie mam pojęcia, co dzisiaj wszamać na śniadanko.
2: O, jakieś pomysły?
0: Może na przykład...
3: Co może być dobre? Ty, no, wiadomo, masło, tak?
2: No.
0: No. A co byście powiedzieli na gołąbki?
3: Gołąbki?
2: Grubo bym powiedziała.
3: Ja do mojej mamy będę jechał teraz w weekend. O, mama jest dobra w gołąbki.
2: A wiecie, w jaki sposób gołębie nawigują?
3: W sensie, te gołębie, które
2: te
3: latają?
2: Prawdziwe gołębie, tak, przepraszam. Nie, tak, moje myśli poleciały w inną stronę. Ha, poleciały. Okazuje się, że gołębie mają kwantowy kompas ukryty w... nie tam, gdzie pomyśleliście, bo w wątrobie.
0: Okej.
2: Okay. I to z wątroby przekazywane są nawigacyjne wskazówki do mózgu.
0: Kurde, ale skomplikowane.
3: Ja tak sobie właśnie pomyślałem, obserwując imprezowe życie miast, miasteczek, nawigacja wątrobą. No, to nie tylko domena gołębi. Jan i
2: Wiktor. Mówisz, że obserwujesz to wszystko?
3: Tak, z boczku, tak sobie, no.
0: Skręć w lewo.

0: bawimy z wami od samego rana, 17 po 7.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Od wczoraj jesteśmy w kinach. Mogę mówić, że jesteśmy, bo przecież też jesteśmy częścią tego wydarzenia i filmu.
0: Są nasze głosy, rzeczywiście zapraszamy do kina, zapraszamy na antenę naszego słuchacza teraz również. Halo, dzień doberek.
2: Halo, Łukasz.
3: Halo, Łukasz, jesteś?
2: A, Łukasz nam się rozłączył. Czekaj, to ja kręcę jeszcze raz.
0: Pewnie, pewnie zabawki
2: razie
0: coś tam pokręciły, wiesz.
2: To jest bas Astral usiadł na słuchawce. Halo, Łukasz,
3: cześć, Łukasz.
4: Jestem. Przez przypadek rozłączył połączenie.
0: Uwaga.
4: Więc słucham.
2: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
4: Dokładnie. No jest, znaczy, nam się wydaje, że nasze zabawki, jak wychodzimy, troszeczkę między sobą rywalizują. Tutaj muszą jakiś kurs samoobrony, kurs radzenia sobie ze stresem, bo mam w domu 3-latkę i 7-latkę i w momencie, kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę zarany przyłóż, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
0: Na zdrowie! Ale mnie przystrzeliło.
3: Prawdę mówi!
0: Prawdę mówi.
2: Jest takie powiedzenie, że się kicha na zabawki.
0: Czyli wesoło u ciebie jest, no. Fajnie.
2: Jest rozwiązanie tej sytuacji, Łukasz. Może po prostu wpuścimy tam jeszcze więcej zabawek, bo oprócz biletów na Toy Story 5 mamy zestaw właśnie zabawek z Toy Story i one razem się zapoznają i może tę sytuację załagodzą.
4: Mhm. Dokładnie. Mamy taką nadzieję. Myślę, że moje kochane dzieci na pewno się tymi zabawkami bardzo ucieszą.
3: No to mam nadzieję, że wy również się ucieszycie i będziecie fajnie spędzać czas na filmie Toy Story 5, bo rodzinne bilety oczywiście dla was również mamy. Trzymaj się i pamiętaj, że jest bardzo proste rozwiązanie na problem, który posiadasz w domu. Kupować dwie

0: Zabawki.
1: I będzie jeszcze weselej.
2: A, i jeszcze na okazję waszego wyjścia z domu dostaniecie bezprzewodowy głośnik, no tak, żeby tym zabawką na koniec włączyć Radio SK.
3: Dokładnie, niech słuchają.
4: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No to dla wszystkich zabawek, Sylwia Grzeszczak.

0: Wiesz?
1: Idę coraz wyżej, mierzę wysoko.
0: O lekarzach, którzy mają wielkie serca, będziemy mówić, bo nie tylko dużo zarabiają, ale też przyjmują znajomych.
2: Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor. SK.
2: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Już otwarte. Royal Masala. Nowa indyjska restauracja. Prawdziwe smaki Indii. Aromatyczne przyprawy. Wyjątkowe dania przygotowane z pasją z najwyższej jakości składników. Zapraszamy. Odwiedź nas. Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
16: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
17: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
19: To będzie ostatnia reklama.
0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
17: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
15: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
7: Gorąco będzie dzisiaj w Poznaniu do 27 nawet stopni, pokażą termometry, ale nie będzie to bardzo słoneczny dzień. Przeciwnie, synoptycy nie wykluczają opadów deszczu. Na ulicach miasta coraz bardziej tłoczno. Kierowcy na Jana Pawła II i Bałtyckiej już coś o tym wiedzą.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
15: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: 7.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby nie żyją. Trwa ustalanie przyczyn śmiertelnego wypadku w Sosnowcu. W nocy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala.

0: 73% lekarzy specjalistów jest na kontraktach, a 1% tych umów opiewa na ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktów to ponad 25 tysięcy złotych brutto.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
2: SK Sport News.
0: A za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K i L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii gier. Awans polskich siatkarek na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Jankes, Kanda i Wiktor. Tak, Radio SK.
4: Co dobrego na śniadanko. Dzisiaj w czwartek za kwadrans piątek, 7:32.
5: Są tacy, którzy nie jedzą śniadań, odpuszczają temat. Są tacy, którzy pierwsze co po obudzeniu to właśnie zabierają się za jedzonko.
6: Będąc na deficycie kalorycznym, to ja się zastanawiam, czy jestem po śniadaniu, czy już po wszystkich posiłkach.
7: Ja jestem na deficycie finansowym, to jestem przed milionerką czy po milionerce?
8: Zawsze przed kamcia.
5: No to jecie czy odpuszczacie? I co tam kuchnia serwuje?

0: Pomyślałem sobie, jaka jest temperatura na zewnątrz, spojrzałem na zegarek. Nie wiem dlaczego, w ogóle. No to mamy temperaturę 7.38.
1: Słuchajcie, taki dźwięk niedługo pojawi się po raz ostatni!
2: No, już za tydzień w piątek. Koniec roku szkolnego. Ja cały czas dostaję wiadomości na jednej i na drugiej grupie klasowej, bo mam dwójkę dzieci niestety.
1: Co kupić?
2: Mówię niestety, bo to boli.
1: Jakie prezenty?
2: Ej, słuchajcie, to są naprawdę drogie rzeczy.
1: My to robimy kwiatek nie wystarczy?
2: Nie wystarcza kwiatek, nie wystarczy laurka.
0: A laurka też nie?
2: Nie, wiecie co u mnie jest?
0: Laurka.
2: Bilety, roczne bilety do teatru.
0: Na przykład.
2: To nie są tanie rzeczy.
1: U mnie na grupie ktoś proponował jakiś wisiorek dla pani nawet.
2: No, masaż również. Był również pomysł wyjazdu na weekend.
1: Ho, na Bali!
2: Sama bym sobie chętnie pojechała. To naprawdę powiem wam, że no, te składki to jest ała.
0: Ja się kręcę, ale tak sobie pomyślałem z Wiktorem tutaj teraz. Pamiętasz, jak my się w szkole kiedyś zachowywaliśmy? To się działo, działo się, no.
1: Żadne, nawet żadne. Najdroższe prezenty by pani tego nie wynagrodziły.
3: I Wiktor. Wiktor.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i

0: nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
3: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: No to jest kontrowersyjny pomysł na śniadanie. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Sydney Polak BZ.
1: Nie, w żaden sposób. Teraz otwieramy worek z noselkiem.
0: A wiesz, co nosel kupuje na śniadanie i gdzie?
1: No?
2: No idzie
0: do sklepu budowlanego i bierze kilogram wkrętów.
3: To ja poproszę jeszcze dwie ceglanki.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, biura podróży po tej stronie rozgrzeszonej. Wona, czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10, to pani?
5: Tak.
6: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli?
5: Ponieważ
6: cztery leżaki.
5: One są bezpłatne, tak?
6: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
5: Ale to chodzi tylko o pierwszy dzień, czy ogólnie?
6: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
5: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
6: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
5: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
6: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
5: no właśnie,
6: bo
5: ja
6: później
5: wiem,
6: miejsca nie ma.
5: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
6: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba

0: będzie pilnowała tych leżaków.
1: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
0: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
1: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
0: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
2: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z radiometka.
1: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Tak, w tym miejscu mieszkał Nosel. No i czeka na was. Oczywiście.
6: Na balkonie stoi Katy Perry u Nosela. O.

0: Angelika napisała, że wybiera się dzisiaj do kina na Toy Story 5 i czeka na nas. My tam występujemy, rzeczywiście bardzo mocno polecamy, będą nasze głosy, jesteśmy hej, hej, hej.
1: To jest przepyszna pozycja kinowa, a my dzisiaj o śniadaniach rozmawiamy. Czy wy w ogóle konsumujecie z rana, czy odpuszczacie? Bo to jest taki nowy trend, żeby nie jeść śniadań.
2: Cześć Jeska, oczywiście, że jemy, w myśl zasady grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
1: Jakby co, nasz messenger czeka. Tam jest ikonka mikrofonu.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Villaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
20: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
21: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Górzysława 9.
22: Lechicka i Bałtycka zakorkowana w stałych miejscach, podobnie Jana Pawła II, Hetmańska i Polska, czyli poranny standard na poznańskich ulicach, a w pogodzie bardzo ciepło dzisiaj do 27 stopni. Nie wykluczono przy tym mrzawki, bo też popadać będzie miało z czego. Pochmurno z przejaśnieniami.
20: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
21: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Brodski, zapraszam, a na początek Sosnowiec i tragiczny wypadek na ulicy 3 Maja. Osobówka uderzyła tam w słup. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które jechały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
1: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projekty.

0: projektowane zapisy?
1: Obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
2: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
3: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
1: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
4: SK Poznań News.
5: Natalia Chrystek o 67 miejsc podskoczył Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w światowym rankingu uczelni wyższych. Zajął 859 miejsce. Decydują osiągnięcia studentów i liczba cytowań w publikacjach naukowych. UAM jest czwarty w Polsce. Pociągiem z Poznania do Wrocławia w 45 minut to część planu rozwoju kolei o 4700 km torów do 2050 roku.
6: Dalekosiężne plany. Pytanie, czy one rzeczywiście są realne.
5: Komentuje wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Łączny koszt szacowany jest na 600 miliardów złotych.
4: Jan, Kama i Wiktor.

0: o 4700 km torów do 2050 roku.
1: Dalekosiężne plany, pytanie, czy one rzeczywiście są realne.
0: Komentuje wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Łączny koszt szacowany jest na 600 miliardów złotych.
2: Jan, Kama i Wiktor.

0: Je?
1: A chlebek świeży jest?
2: Jest.
1: To śniadanko.
3: Ale jeżeli na śniadanko lubicie wygrywać, to za chwilę u nas będzie siódma wygrywa.
0: To może na śniadanie bledka?

0: 8 minut po godzinie 8. Przypomniałem sobie właśnie, kiedy się jeździłem do Niemiec, to takie dwa razy z rzędu, tak przed wakacjami jechałem na zbieranie truskawek.
1: Mm-hmm. Wracałem taki zgarbiony,
2: zawsze no ale nic nie skrywiałeś mi.
3: Jak to, ale pieniążki jakieś były przecież,
0: no były
3: nie?
0: Pieniążki, no były.
2: A to jeszcze w markach nie płacili?
0: Tak. Tak czy nie? Chyba już nie. Ale pamiętam marki.
3: Najważniejsze, że nastały teraz takie czasy, że praca jest w Polsce i słuchajcie, zbliża się sezon wakacyjnej pracy. Tylko, uwaga, eksperci przypominają przy zatrudnianiu młodych, bo to młodzi lubią sobie dorabiać, żeby pamiętać o kilku zasadach.
2: No właśnie, pracować mogą tylko dzieci powyżej 15 roku życia.
3: Tak, od 15
2: młodzież,
3: do 18.
2: Młodsza nie może, młodzież starsza może. Czyli taka młodzież jak Jankes już może.
3: Nawet ostrzegają, że jak przyjdzie kontrola i się okaże, że pracuje ktoś poniżej 15 roku życia, to jest mandat i kara, i mandat!
2: Eksperci ostrzegają, ostrzegają. Ale mam wrażenie, że do tej wsi, gdzie ja spędzałam u dziadków wakacje, to ci eksperci nie dojechali.
0: Nie dojeżdżali.

0: No i to już kwadrans po godzinie 8.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mamy dla was naszą eskową nerkę, ona idealnie się przyda na wakacje, bo można do niej schować różne rzeczy.
3: Uwaga, będzie żart. Jedną możemy oddać, bo mamy dwie.
2: Dobra, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I uwaga, bo palce Bogaja są coraz szybsze. Jak będzie ktoś na zestawie głośno mówiącym, to rozłączę.
3: Tak jest, pogłosiarzom mówimy nie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Pierwsze.
3: No i uwaga, lecimy z pierwszym. Posłuchaj uważnie. Po co psy chodzą do piekarni?
2: Hau! Hau!
3: Dzisiaj o tym mówiliśmy już.
4: Hau!
3: Dobrze! Wszystko się
1: drugie
3: zgadza. Uwaga, rozwiń skrót SOR. S-O-R.
4: System opieki rodzinnej.
3: Nie!
2: Tak? System opieki rodzinnej.
3: Szpitalny oddział ratunkowy.
0: No i lecimy dalej. Dziękujemy. Życzymy krótkich kolejek na SOR-ze.
1: Trzecie.
0: Czy jest to możliwe?
2: W ogóle najlepiej nie odwiedzajcie SOR-u. Dużo zdrówka.
0: O, tego życzymy.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że znasz się na piłce nożnej lepiej niż ja.

0: Trzecie.
1: Uwaga, dobrze. Ile bramek zdobył Robert Lewandowski na mundialu, obecnym mundialu?
2: W 2026 roku.
0: Zero.
3: Zero. I co najgorsze, nie ma już szans poprawić tego bilansu.
1: Zero.
4: I czwórka.
3: Czwarte. Kunegunda to zwierzę futerkowe, imię damskie czy choroba stóp?
0: Imię damskie.
2: Ile znasz Kunegund w swoim życiu?
0: Zero.
2: A szkoda, bo Kunegundy to fajne chłopaki.
3: Piąte.
4: Okej.
2: Słuchaj, nie ma w domu internetu. Podaj trzy fajne rzeczy, które można robić w domu,
4: ale
2: kiedy internetu nie ma.
0: Czytać książki.
3: To fajna rzecz.
0: Biegać.
3: Też fajna.
1: Po domu.
0: Pojechać na basen.
3: Ale w domu.
0: A, w domu. No to biegać. Biegać po domu.
2: Zrobić sobie basen w domu, no o co ci chodzi? Nie czepiaj się, Wiktor.
0: Tak, wanie, tak, wanie.
1: Super, mamy już szósteczkę.
3: Szóste.
1: Uwaga, czy kochać to zawsze, czy nie zawsze znaczy to samo?
0: Nie zawsze.
5: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Demono.
4: Tak jest.
2: I tym oto sposobem doszedłeś do ostatniego.
3: Siódme.
2: Pytania. Z kim odbędzie się finał naszej akcji SK Karniaki Cup?
1: O?
0: To było z tym.
4: No, z tym, tym.
0: Sławomir no. Toszko.
2: Będzie się działo, to oznacza, że zdobywasz nasze eskowe nagrody. Nerka i kilka innych eskowych gadżetów wrzucimy ci do paczki i leci do ciebie.
1: I pamiętajcie, 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym, wtedy w finał naszej akcji Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko w rolach głównych.
4: Jakby ktoś chciał dołączyć, to SK.pl czeka i stoi otworem.
6: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A, jeszcze do naszego laureata. Słuchaj, naród czeka na twoje przesłanie na czwartek.
1: Prosimy. No.
0: Czyli tak, pozdrawiam serdecznie prowadzących, bo było bardzo lubię was słuchać. Jesteście mega ekipa, pozytywni, weseli ludzie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: No, a przesłanie następnym razem.

0: Rzeczywiście latko się zbliża, w ten weekend cieplutko, ponad 30 w większości miejsc w Polsce.
1: Ale spokojnie, bo od poniedziałku będzie gorsza temperatura, więc na balkonie będzie stygło lato.
2: Trzeba rzeczywiście korzystać, póki jest. No i co, wyjeżdżamy, jedziemy na wakacje, jedziemy nad jeziorko.
0: Tylko nie A4, bo jeżeli tam się teraz znajdujecie, to niestety korki i problemy, i o tym za chwilę.
3: Marcin Procki.

0: złotych. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu.

0: Solidarności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i od

0: wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
9: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
10: Spory ruch jak zwykle w centrum Poznania, ale jeszcze półtora tygodnia i zaczną się wakacje. Pogodowo dzisiaj już wakacyjny klimat do 27 stopni na termometrach. Będzie trochę słońca, ale będzie też sporo chmur i z nich może coś popadać raz po raz. Przyrodzie się przyda.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
9: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Czarny dym nad Moskwą, to po ukraińskim ataku dronowym na tamtejszą rafinerię. Uderzyło w nią kilka maszyn, co doprowadziło do ogromnego pożaru. Kierowcy, uwaga, na czwórce w Katowicach, osobówka zderzyła się z ciężarówką, to na trasie w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej, to na jezdni w stronę Krakowa. Na A-trasie A4 tworzą się spore korki, a na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA, później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
12: Co, zjadłeś się już, ktoś kończy, czy jeszcze nie?
13: No dopiero będę zaczynał, ale drugie śniadanie, bo pierwsze to wiadomo, jeszcze o 6:00.
14: I nadal nic dla nas nie ma.
12: No właśnie, dobra, ale życzymy wam smacznego dnia. W czwartek za kwadrans, piątek 8:30, w pół do 9:00.
13: Jest jedna osoba, której należy dzisiaj życzyć smacznego tortu. Wiecie kto to?
14: Kto?
13: Jarosław Kaczyński.
12: Dzisiaj?
14: Może jakiś kotek by się nim zaopiekował też?
12: No, no to od nas dla pana Jarosława, nikim inaczej.

0: tutaj Eska. 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Co mi otworzy gazety? Tutaj albo internety, inne Instagramy, TikToki. Co z tym lekarzem, który gdzieś tam coś tam... La la la la, SOR.
1: A z tym lekarzem? No właśnie, 28-letni milioner i radny w jednym, znaczy teraz już nie. Ten, o którym jest głośno właśnie. Nowe fakty wyszły jeszcze na jaw, słuchajcie. Okazało się ostatnio, że właśnie ten 28-latek, bogacz, urządził w szpitalu, w którym pracował,

0: radny w jednym, znaczy teraz już nie. Ten, o którym jest głośno właśnie. Nowe fakty wyszły jeszcze na jaw, słuchajcie. Okazało się ostatnio, że właśnie ten 28-latek, bogacz, urządził w szpitalu, w którym pracował,
1: kowie.
2: Słuchajcie, mówią, że bogacze myślą tylko o sobie. Ewidentnie tu mamy przykład na to, że to nieprawda. On myślał także o innych, a wy się czepiacie. Kama i
3: Wiktor. Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Ale tu ruch.
7: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
6: O, kwiat pszczelej młodzieży.
7: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
6: To zapylam tam z tobą.
8: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
13: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Planujesz integrację firmową? Urodziny? A może wyjątkową imprezę nad wodą? Niku Beach. Świetny klimat, muzyka i eventy nad Jeziorem Maltańskim. Napisz do nas. My zajmiemy się resztą.
15: Niku Beach.
17: I po reklamie.

0: Adel w Radiu SK 12 do 9.
1: SK Karniaki Cup.
2: No to teraz zabieramy się za SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że na sk.pl możecie się do nas zgłaszać. I do tej pory mam wrażenie, że jednak wszystkie zgłoszenia zdominowali faceci. Ale ona udowodni, że będzie najlepsza z nich wszystkich. Z nami Ania, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ania, powiedz Kamie, że to jest historia z twistem.
3: I że jednak... No troszkę tak, jednak faceci wygrają.
4: Można się zakończyć męsko. Opowiadaj, o co chodzi?
3: Ogólnie zgłosiłam się ja, ale w imieniu mojego męża. On jest piłkarzem, tutaj gra sobie.

0: widzę takiej okręgowej. Okręgowej, tak. I niestety musiał zakończyć karierę z powodu kilku kontuzji, ale też z powodu tego, że już dość długo gra.
1: Pamiętajcie, sport to zdrowie.
0: Tak, sport to zdrowie, tak. No. I niestety musiał zakończyć tą karierę i bardzo mu było szkoda, szczególnie, że ma fajną drużynę, fajnych kolegów. I w związku z tym postanowiłam, że go zgłoszę do waszego konkursu.
2: No myślę,
0: może
2: że
0: akurat się uda.
2: Powołanie do naszej ekipy i posiadanie takiego fantastycznego zawodnika byłoby ekstra, tym bardziej, że 10 tysięcy złotych jest w grze do zdobycia. Ale najpierw musimy przejść pierwszy etap. A polega on na tym, że za momencik usłyszysz zdanie od naszego fantastycznego kapitana drużyny Sławomira Peszko. Mhm.
1: I tam jeden wyraz będzie wygwizdany. Pytanie właśnie, co Sławek miał na myśli i co powiedział? Jesteś gotowa?
0: Jestem gotowa.
1: Sławek, dawaj!
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: procentów.
4: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no przecież...
1: Chodźcie, sprawdźcie. Sławek, jaka jest dobra odpowiedź?
2: Nie,
4: czekaj, nie dajmy szansy innemu
2: My wiemy, że to niestety jest złe słowo. Ja wiem, że ono pasuje, przynajmniej w jakiejś części do Sławka, ale to nie jest dobra odpowiedź.
4: Procentu.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać.

0: Rosji.
1: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
0: Okej, my tego nie powiedzieliśmy.
2: Może dlatego, że tam padło, będzie się działo.
0: Może o to chodzi.
3: Chciałem pomóc, chciałem uruchomić Sławka, ale to może pomogę finansowo chociaż, dobra?
1: Tak.
0: Dawaj.
1: Super.
3: Słuchaj, Ania, dla ciebie stówka do portfela.
0: Taka wiesz. Bardzo dobrze. Jest stówka od nas, od Radia SK.
3: Stówka to jest 10% z tysiaka.
2: Brawo! No. Czyli procenty jednak się pojawiły.
0: 1% z 10 tysięcy, które będzie można zgarnąć, pojawiając się na PG Narodowym 4 lipca, bo wtedy jest wielki finał. Oczywiście będzie z nami Sławek Peszko.
3: To może puszczę dobrą odpowiedź.
2: Nie! Nie. Nie.
3: Szukajcie naszej zagadki na sk.pl. SK Karniakika.

0: Osem w Gorzowie na kolejnym meczu Stali Gorzów. Będziesz, Wiktor, z falobazem?
1: Będę przed telewizorem, wiesz?
0: Bardzo dobrze. No,
1: więc pomachaj mi! Jankes,
0: Kama i Wiktor. Kama, jutro jesteśmy sami.
2: O, będzie się działo.
3: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielosztuki w RTV Euro.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
4: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
5: Nie ubierajcie się dzisiaj za ciepło, na termometrach do 27 stopni, ale jakaś ochrona przeciwdeszczowa może się momentami przydawać. Na ulicach Poznania ruch nadal spory, zwłaszcza na Przybyszewskiego, na Jana Pawła II oraz na skrzyżowaniu Płaskiego i Alei Wielkopolskiej.
3: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
4: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: TB.
1: 20. Mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festival.
2: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie też można poznać najlepsze trasy rowerowe w regionie, a patronem wydarzenia jest Radio SK.
3: SK Poznań. News.
4: Natalia Krystak, będą spotkania Policji, Straży Miejskiej i przedstawicieli Urzędu Miasta. To po sytuacji z Rady Miejskiej, w której obrzucony ciastem został Jacek Jaśkowiak.
5: Jestem po rozmowie z komendantem miejskim. Dostał zadania do realizacji.
4: Mówi Tomasz Olczyk z Komendy Wojewódzkiej. Zatrzymanym w tej sprawie dwóm mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Będzie więcej połączeń lotniczych do i z Amsterdamu. W zimowej siatce Łowicy pojawi się kolejna 3. para lotów dziennie. Od 27 października dojdzie rejs o 16.10 z Poznania i 18.10 z Holandii.
6: Nareszcie miałem okazję zobaczyć i usłyszeć Black Eyed Peas na żywo. O tym będzie jeszcze chwila opowiedzieć. A nareszcie, czyli numer Męskie Granie Orkiestra 2026, dosłownie za 3,5 minuty na antenie Radia SK. Wiktor Waligura, 4 pory roku, również w tej godzinie, a na początek roku Alan Walker i Faded. 9:02 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Pitbull, Neo i Afrojack, czyli Give Me Everything. No hitów zawsze na czasie było wczoraj wieczorem pełno podczas Warsaw Music Festival i zwłaszcza koncertu Black Eyed Peas. Słuchaczka Kamila z mężem Dawidem dzieci zostawili w domu u babci i przejechali kilkaset kilometrów właśnie na ten koncert. I nie tylko na koncert, bo SK załatwiła między innymi im spotkanie z zespołem. Rozdawałem tę gratkę w gorącej 20 Radia SK. No i Kamile udało mi się po tym spotkaniu dosłownie na chwilę zahaczyć.
1: Jak wrażenie? No powiedz w kilku słowach.
2: No ja się stresowałam bardzo.
1: Okay.
2: No mieliśmy tylko okazję tylko albo ja zrobić sobie zdjęcie. No nie udało się zamienić ale fajnie, był uścisk dłoni, także jesteśmy...
1: A co byś chciała im powiedzieć? Bo załóżmy, że słuchają Eski.
2: Miałam bardzo dużo pytań, w głowie sobie układałam, o co mogłabym zapytać. Czy jedli
1: to
2: polskie truskawki?
1: Truskawki, no tak, to sezon na truskawki jest jakby bardziej, okej. Okay. Łyla, ja myślę, że teraz słyszysz, to mam nadzieję, że napiszesz wiadomości tekstowe i odpowiesz na pytanie, czy jadłeś polskie truskawki.
0: I słuchajcie, coś, co miało być żartem, wcale żartem być nie musi, bo zaraz po tej rozmowie podszedł do nas Tabu z zespołu i powiedział Matiemu Fuczyło, że bardzo mu się podobały eskowe relacje na Instagramie sprzed koncertu. Więc skoro oglądają naszego Insta, to może i słuchają eseczki. Także Will.i.am, daj znać, jak polskie truskawki. Może być na 664-402-302. Damian Dawid Westę za chwilę. Później Thomas Gray i Rumors.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
6: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

606-771. Gazujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500

0: najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
3: Hej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest ciekawego. Już 15

0: Ani do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
3: I po reklamie.

0: Zanim Avicii był Avicim, to był Timem Bergiem. Tim Berg i Sick Romance, nie kryję, że mój ulubiony numer od tego pana w Radiu SK. Wielu DJ-ów, wielu producentów wciąż po latach oddaje hołd właśnie Aviciemu. Robi to również bardzo często Trips podczas swoich setów. W zeszłym roku nawet wydał numer poświęcony właśnie Aviciemu. Trips, który wczoraj rozgrzewał publiczność również podczas Warsaw Music Festival i robił to nader skutecznie. No, Trips, jesteś kotem, naprawdę. Nowy numer od niego, jestem przekonany. Myślę, że zdążę zagrać do 12, a jeśli nie ja, to zaraz po 12 na pewno się pojawi. Oskar Sims pojawi się za chwilę, później Wiz Khalifa i Charlie Puth i piękne See You Again w SC. Radio
1: SK. Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
4: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
3: A co z pogodą?
4: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
3: To idę załatwić urlop.
4: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
5: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
6: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
7: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest ciekawego. Już 15 czerwca startuje przedsprzedaż nowego osiedla Kolektyw od Archicom. Bimba prawie pod domem, dworzec Poznań Staruęka ledwie kilka minut od chaty, a za ulicą Warta i cała wuchta zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy fyrtel na Staruence.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów.

0: ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do JAW! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. JAW, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
6: I pora...

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: jeśli zastanawiacie się, czym tym klimatem, z jakim numerem ten numer wam się może kojarzyć, to jedną z odpowiedzi może być Marshmallow i Jonas Brothers, Live Before You Love Me sprzed lat. Bardzo dobry numer na przełom wiosny i lata, według mnie, naprawdę. I tak kończymy tę godzinę hitów, za chwilę po godzinie 10 będą kolejne i będzie Dawid Podsiadło i sezon na początek po 10.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia.

0: Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Starołęce szykuje się coś fest ciekawego. Już

0: tereni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
5: Dzień w Poznaniu bardzo ciepły będzie, do 27 stopni na termometrach, ale wcale nie do końca słoneczny, a z chmur, które mamy na niebie, może popadywać raz po raz. Pogodnie zrobi się wieczorem. Na ulicach Poznania wciąż jeszcze spory ruch, na Niepodległości, Małych Werbarach i na Dąbrowskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
6: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany, poinformował o tym przed chwilą premier. Wiemy, że zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Akcję przeprowadzili lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW. Służby pracują teraz nad ustaleniem zleceniodawcy. Tanieje ropa na rynkach, to po decyzji Donalda Trumpa. Do podpisania porozumienia między USA a Iranem miało dojść jutro w Szwajcarii. Jednak obie strony podpisały już ten dokument zdalnie. Reporterski Mateusz Chłyston zna jego zapisy. Mateuszu, co się znalazło w tym porozumieniu?
7: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
6: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi nam Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
8: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty.
6: A urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych.
9: SK Poznań. Sport.
5: Natalia Krystek, Lech Poznań poznał rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. To duński AGF Aarhus. Pierwsze spotkanie na wyjeździe 21 lub 22 lipca, a rewanż tydzień później przy bułgarskiej. Za nami eliminacje, pierwsza i druga runda, przed nami ćwierćfinały. Już dziś w decydującą fazę wchodzi turniej Enea Poznań Open. Awansowało do niego 5 Polaków w deblu. W singlu reprezentantom naszego kraju zabrakło szczęścia. Mamy dla Was bilety na najbliższe mecze. Przekonajcie nas, że powinny trafić do Was. Na Messengerze SK Poznań News, a finały w sobotę w parku tenisowym Olimpia.
10: Juste, Jack, Staley, Jones, Return the Lights Off. Będzie naprawdę mocno. Będzie też za Larason, będzie... Skoro wszystkie hity zaczynają się w Estę, to Łatwo Gang i Majko oczywiście, że zagramy. Na początek Dawid Podsiadło i Sezon, 10:02 na zegarach w Estę już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Baosa, Magnetic Vesce.
1: SK Karniaki K.
0: Dokładnie tak, my wciąż kompletujemy naszą ekipę, która 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. No i o to, żeby z nami się świetnie bawić. Z nami i ze Sławkiem Peszko, który ma dla was zagadki. Te zagadki gramy wam na antenie, ale są oczywiście w naszej jawce i na sk.pl. Ania dziś z samego rana próbowała u Jankesa, Kamy i Wiktora rozszyfrować tę zagadkę. Było to tak.
2: Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
2: Sławek, dawaj!
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
5: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
6: To niestety jest złe słowo.
0: To jest złe słowo, ale to oznacza, że wy macie szansę, wbijając najpierw na sk.pl i się zgłaszając oczywiście zupełnie za free, zgarnąć zaproszenie na wielki finał na PGE Narodowy, no i powalczyć o 10 tysięcy złotych.
1: SK Karniaki K.
5: Mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, o takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
5: Okay.
0: Kompletnie nie kojarzę i nie rozumiem tego skojarzenia.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
1: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę

0: obronne.pl.
1: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: tereni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: I po reklamie.

Esce. Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj część podopiecznych fundacji Cancer Fighters była na Warsaw Music Festival. Dostała ogromne brawa. Wiadomo, nie wszyscy mogli, ale trzymamy kciuki za wszystkich, nie tylko z tej fundacji, za wszystkich, którzy ze swoich wszystkich sił walczą o swoje zdrowie. No i trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich marzeń. Wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters już teraz.

0: Lady Gaga wciąż brzmi kapitalnie w tym numerze Just Dance na antenie Radia SK. Po krótkiej przerwie wracamy do muzy i będzie Sombr. Ten sam Sombr, który pojawi się na węgierskim Sziget w tym roku w połowie sierpnia. A my was tam, już teraz mogę to powiedzieć, będziemy, drodzy słuchacze Radia SK, wysyłać. Sombr 12 to 12, za chwilę później Selena Gomez w SC.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
12: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dłużej.
11: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie inżynier.

0: doktorskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Planujesz integrację firmową? Urodziny? A może wyjątkową imprezę nad wodą? Niku Beach. Świetny klimat, muzyka i eventy nad Jeziorem Maltańskim. Napisz do nas. My zajmiemy się resztą.
2: Niku Beach.
4: I po reklamie.
2: Skam.

0: Ależ to jest niesamowity, energetyczny kopniak w wasze uszy, prawda? Wprost z krążka Dirty Blonde od BB Rexa i David Guetta, Sad Girls, przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po 11 piękny początek godziny, bo to będzie Joe i End of Beginning w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama. Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbudbudownictwo.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
4: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
5: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Kart Extra, dwa opakowania.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
3: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
9: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
10: Rozluźnia się trochę ruch na poznańskich ulicach, ale skrzyżowanie Niepodległości i Nowowiejskiego, Rondo Śródka, Rondo Rataje, a także ulice Grochowska i Hetmańska puste nie są, delikatnie mówiąc, w stałych miejscach. Co do pogody, do 27 stopni dzisiaj w Poznaniu i może popadywać.
8: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
9: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Minęła 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił reporter Eski. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, tu pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
12: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
11: Ja przypomnę, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 60C. Dwójce na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus wypadł z drogi. Ranne zostały tam 4 osoby.
13: Kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu.
11: Wyjaśnia Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Ponad 100 wystawców z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, do tego pojazdy Wojska Polskiego, strzelnica laserowa i warsztaty z samoobrony i pierwszej pomocy. To podczas 2 dni warszawskich targów obronnych. Wydarzenie w piątek i sobotę w Centrum Expo 21 w Warszawie.
14: SK Poznań News.
10: Natalia Krystek, 20 tysięcy kur zginęło w pożarze kurnika w Błociszewie w powiecie śremskim. Ogień w fermie pojawił się dziś po 3 w nocy. Spłonął cały budynek o powierzchni 100 na 15 metrów. Pracowało tam 17 zastępów strażaków. Udało im się uratować 3 kolejne kurniki. Muralowe panny na szkole podstawowej na Smochowicach. Odsłonięto malunek upamiętniający kobiety walczące w powstaniach.
15: Rola kobiet w polskich powstaniach była niezwykle ważną.
10: Mówi Agnieszka Łosiuk-Krajewska z Fundacji Bohateron. To drugi mural w Polsce związany z tą akcją.
16: Będziemy fajnie grali. Konkretnie to ja nie kryję. Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Dosłownie za kilka chwil będzie też Milki, David Guetta i Just The Way You Are. Jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. Co się Dawida Podsiadło? Też Benson Boone. Zamelduje się także Joe i End of Beginning. Zgodnie z obietnicą już teraz na początek. 11.30.

0: Metcon i Begging na antenie Radia SK. Jeśli chcieliście kiedykolwiek zagrać na PGE Narodowym albo znacie kogoś, kto chciałby zagrać, no to lepszej okazji może nie być. SK Karniaki Cup. Gracie o 10 tysięcy złotych, no i będzie też wspólna zabawa. Wszystko 4 lipca właśnie na PGE Narodowym. Trzeba odgadnąć jedno słowo, które jest wygwizdane, którego nie słychać w wypowiedzi Sławka Peszko. A jeśli chodzi o przebieg tego, co będzie się działo na PGE Narodowym, no to słuchajcie, no jeżeli gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko, to będą karniaki, no. Nawet jeśli się nie spóźnicie. Przypomnę, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych, a kto do naszej drużyny się dostanie, no to jeszcze dostaje 1000 złotych kieszonkowego, no i nocleg oczywiście hotelu w Warszawie, tak żeby można było porządnie się zabawić z nami po tym finale 4 lipca. Dobra, no to słuchajcie, przypomnę raz jeszcze, na sk.pl, w naszej aplikacji jest ten dźwięk, ale gram go już teraz.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego brakowało Sławkowi Peszko w szatni? Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na SK.pl po godzinie 13 w temacie Oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie David Daggett, Milky za chwilę.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toys

0: Sławkowi Peszko w szatni. Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na SKPL po godzinie 13 w temacie oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie David Daggett, Milky za chwilę.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toys

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
4: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: I po reklamie.

0: Ależ on świetnie brzmi. To Benson Boone na antenie Radio SK i Sorry I'm Here For Someone Else. Ja wiem, że niejednokrotnie można było sobie zadawać takie pytanie, będąc w związku. Co robi wasza druga połówka w domu, kiedy wy na przykład z niego wychodzicie? A zastanawialiście się kiedyś, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Jeśli macie jakiś pomysł na to, co one tam mogą robić, żyjąc w swoim świecie, to możecie stworzyć swoje Toy Story. Toy Story, które zakończy się wizytą na antenie, zgarnięciem zaproszeń na film Toy Story 5, głośnik i jeszcze zestaw zabawek z filmu. Zgłoszenia na sk.pl. Jutro z samego rana też jeszcze opcja na to, żeby taką historią się podzielić. Calvin Harris i Rihanna, dzielę się numerem This Is What You Came For, a później będzie PZ, Mata i Kazbo Bagane, czyli Plan B w SC. Radio SK.
1: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu,
4: weź dom w trasę na

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już otwarte. Royal Masala. Nowa indyjska restauracja. Prawdziwe smaki Indii. Aromatyczne przyprawy. Wyjątkowe dania przygotowane z pasją z najwyższej jakości składników. Zapraszamy. Odwiedź nas. Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
15: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż

0: obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 12. Mati Fuczyło z wami po godzinie 12. Trochę niewyspany, mam wrażenie. No ale ja też bym nie mógł w nocy zasnąć, kiedy gdyby koleś z Black Eyed Peas podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się jego relacje na Instagramie. Jeżeli chcecie strollować trochę Matiego, to zawsze możecie zapytać, jak mu minęła noc. Albo po 664-402-302 wysyłając SMS-a, albo w prywatnej wiadomości na eskowym Messengerze. Może niewyspany, ale grać będzie fajnie, obiecuję. Forgive Me Friend od niego, Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Michał Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po godzinie 18. Cześć!
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
20: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryki.

0: elektryczną instalacją gazową z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
1: Dzisiaj zmiany w organizacji ruchu na Golęcinie w związku z trwającym turniejem Enea Poznań Open. Patrzcie uważnie na znaki, a jak patrzymy w niebo, to widzimy dużo chmur. One się trochę rozpłyną późniejszym popołudniem, na termometrach do 27 stopni i może kropić.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
0: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzewany ujęty, służby ustalają zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Warszawy 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla, a tym tematem zajmuje się Jacek Werner.
5: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K., samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
6: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
5: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
7: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
5: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
4: Ranni górnicy wrócili już do domu, to po wypadku w kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników, 1 zginął, 2 trafiło do szpitala. Rejon, w którym doszło do wstrząsu, jest zamknięty. Poważny wypadek na S5 w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Droga w stronę Wrocławia jest zablokowana i tak może być przez 3 godziny. Utrudnienia macie też na prawym pasie autostrady A8.
0: SK Poznań News.
1: Natalia Krysta, gdzieś na miejsce wkracza inspekcja nadzoru budowlanego. To po wczorajszym upadku masztu 5G na poznańskim Unikowie. Po 14 konstrukcja była stawiana przez dźwig przy ulicy Malwowej, kiedy pękł pas mocujący ją. Poznań świętuje stulecie dzielnicowych. Z tej okazji ruszy akcja Znani z Dzielni, która ma promować ich codzienną pracę.
8: Ta pierwsza informacja wychodzi dziś od nas jako dzielnicowych. Jaka jest charakterystyka danego terenu? Czy wiemy, co się danym zdarzyło?
1: Mówi Krzysztof Surmacki, najlepszy dzielnicowy w kraju. Obecnie w regionie mamy około 800 dzielnicowych.
9: Z dnia na dzień jest coraz cieplej, z dnia na dzień jest coraz więcej słońca i mam nadzieję, że powodów do uśmiechu także. Macie dziś jakieś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło to są hity na czasie na początek. Smithy, Forgive Me Friend.

0: Katy Perry, Last Friday Night. 19 minut po 12. Katy Perry, jej Last Friday Night. O właśnie, ta pani pokazała się ostatnio z partnerem, czyli byłym premierem Kanady, na meczu Amerykanów na Mundialu. A w tym samym czasie grała Kanada. No i Kanadyjczycy nie byli zbyt zadowoleni, że pan Justin wybrał inny mecz, innej drużyny. Ale my w Estę składamy swoją drużynę, swoją jedenastkę. Cały czas trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która coś strzeli ze Sławkiem Peszko. Musicie tylko odgadnąć jego wygwizdane słowo. A jak się uda, to śmigacie na finał na PGE Narodowy, a tam możecie zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. SK.pl, tu możecie się zgłosić, a jeszcze dzisiaj dzwonimy do kogoś z was. No i może powołamy właśnie was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
2: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, cieszy to wykonanie, które serwuję. Lepiej, żebyście wy tego nie słyszeli, ale zakładam, że też macie kawałki, które nucicie w swoich głowach. Za to jakąś taką pieśń zwycięstwa to pewnie teraz nuci w głowie sobie Leo Messi. Ten pan wczoraj ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią. 3-0 ten mecz się skończył, Argentyna-Algieria, i trzy gole, wszystkie gole należą do Leo Messiego. Ja

0: Zastanawiam się teraz, co myśli sobie Cristiano Ronaldo, który szykuje się do meczów w ramach Mundialu. Co on musi zrobić, żeby teraz zaimponować kibicom? Bo Leo już to zrobił. Hat-trick. No a teraz Cristiano. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie driblingi, te wszystkie przyspieszenia, wszystko tylko, aby fani stwierdzili, no dobra. Leo dał radę, ale ja jestem jeszcze lepszy. A wy czym chcielibyście dzisiaj zaimponować? Albo czym imponujecie? Sobie? Komuś? Dajcie znać, głosu w kamina eskowym Messengerze. Ja chętnie was ocenię, chętnie dam wam też nagrody za to wszystko, co robicie, bo wierzę, że zaimponujecie mi bardzo. A imponuje mi też Lady Gaga i How Bad Do You Want Me, to już za chwilę Wesce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać?

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Już otwarte. Royal Masala. Nowa indyjska restauracja. Prawdziwe smaki Indii. Aromatyczne przyprawy. Wyjątkowe dania przygotowane z pasją z najwyższej jakości składników. Zapraszamy. Odwiedź nas. Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
7: Szukasz letniego klimatu w Poznaniu? Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim to muzyka, chill out i najlepszy vibe tego lata. Niku Beach. Jezioro Maltańskie.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: A, dokąd lecisz, Biedronko?
11: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
10: A co to za sklep?
11: To sklep ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
10: Kumam.
12: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
16: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99.

0: Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
4: I po reklamie.
5: SK.

od razu czuć to, że mamy do czynienia z coraz lepszą pogodą, prawda? W ostatniej gorącej dwudziestce ten hit zadebiutował w notowaniu. W piątek to było 19 miejsce, ale kolejne notowanie już jutro. A coś mi mówi, że ten hit naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Hugo, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun. 6 minut zostało do godziny 13. Ostatnio w gorącej dwudziestce wygrał Dawid Podsiadło i jego sezon, a jutro po

0: 18 sprawdzimy, jak będzie tym razem. SK.pl, tu można głosować na swoje ulubione hity, ale ulubione hity gramy też po 13. Będzie męskie granie orkiestra, a będzie też Sean Paul. No, a wcześniej newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na Hedrej.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
11: Ryzykuję stwierdzenie, że po Poznaniu jeździ się o tej porze nawet dobrze. Trochę więcej samochodów na Królowej Jadwigi w okolicach skrzyżowania z Wierzbięcicami. Tam cały czas trwa remont. No i oczywiście ciasno też na Garbarach. Na termometrach 26 stopni, ale wieczorem może popadać, mogą być też burze.
9: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
10: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dawid Kasprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. A do tematu wrócimy.

0: Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że to fałszywy dokument.
1: Weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności.
0: Informuje Andrzej Fijołak z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mecenas Jerzy Sioła, ofiarą wypadku w centrum miasta, dowiedzieli się reporterzy Radia SK. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
2: W tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem.
0: Mówi komisarz Piotr Szpiechę z krakowskiej policji. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Jutro taniej niż dziś ceny paliw będą niższe i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, a diesla zatankujecie za maksymalnie 6,20 za litr.
3: SK Poznań. News.
4: Paweł Adamczewski. Od dzisiaj do soboty zmiany w rejonie Golęcina. W związku z turniejem Enea Poznań Open wjazd na ulicę Warmińską będzie możliwy tylko od strony ulicy Wojska Polskiego, a część okolicznych ulic zmieni kierunek ruchu. Cosplayerzy na Pyrkonie nie wniosą replik prawdziwej broni czy mundurów wyprodukowanych po 1900 roku. Wszystko przez zmiany w regulaminie. Tych broni cosplayerka Aleksandra Szapitora.
5: Ten regulamin nie ogranicza naszej pomysłowości. Krok, który ma na celu właśnie zadbanie o bezpieczeństwo uczestników.
4: Na bramkach staną rekonstruktorzy i spec od broni, którzy będą sprawdzać zgodność kostiumu z regulaminem.
6: Przed chwilą przeczytałem artykuł o jachcie, który podobno kupił lewy. No, tanio nie było. No i takich jachtów to ja wam wszystkim życzę w takim razie. Ja jachtu może i nie mam, ale hity mam najlepsze, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. Tak gram minutę po 13:00. Matti Fuczyło. Dzień dobry. Ja się

0: To Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 17 minut już prawie po 13. To kawałek Stygnie Lato, a my może postrzelamy teraz karniaki?
1: SK Karniaki Cup.
0: No jasne, że postrzelamy karniaki. SK Karniaki Cup trwa, podobnie zresztą jak Mundial. Na sk.pl cały czas możecie zgłaszać się do naszej akcji, w której to możecie postrzelać karniaki na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zresztą to wcale nie jest wszystko, bo dla zwycięzców mamy też 10 tysięcy złotych, ale najpierw to my musimy zebrać eskową jedenastkę. Na sk.pl zgłosił się do nas Michał. Cześć Michał.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty chyba masz z piłką nożną sporo wspólnego, prawda? Trochę pograłeś w życiu.
2: Tak, od 5 do 18 roku życia to była moja największa pasja, także...
0: Wow, no ale to jak to jest z tą karierą? To tak jak ja i wszyscy moi koledzy, że gdyby nie ta kontuzja w tym 95, to dzisiaj byłaby kadra?
2: Tak, raczej tak, gdyby nie kontuzja i gdyby lepiej to się wszystko potoczyło, to może.
0: Rozumiem, no ale dobrze, w takim razie jesteś doświadczony i na pewno będziesz potrafił dobrze odpowiedzieć na coś, co zaraz zada tobie Sławek Peszko, no bo właśnie, nie wszystko jest stracone z tą kadrą. Dzisiaj możesz dołączyć do kadry Radia SK, której kapitanem jest Sławek Peszko. No to teraz uwaga, bo powiem ci, co się wydarzy. Za chwilę usłyszysz takie jedno zdanie, które wypowie właśnie Sławek Peszko, ale jedno słowo w tym zdaniu będzie wygwizdane. No i właśnie to jedno wygwizdane słowo będziesz musiał szybciutko odgadnąć. Tylko musisz wypowiedzieć mi jedno słowo, dobra? Brzmi łatwo? Jesteś gotowy, Michał?
2: Jestem.
0: No to powiem ci tylko jeszcze tak, no właśnie. Posłuchaj tego, co teraz ci powiem, bo faktycznie na tym trwającym mundialu też ich tam nie ma. No to co? Robimy to? Gramy? Wołamy Sławka? To wołam, Sławka, uwaga, bo to się dzieje teraz.
3: W szatni najbardziej brakowało mi
2: reprezentantów polskiej kadry.
0: Reprezentantów polskiej kadry. Tak powiedziałeś.
2: Tak.
0: No dobra, no to uwaga.
3: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: I teraz odpowiadam. No, pomysł był dobry, plan był dobry, ale niestety nie tym razem. Ten karniak akurat nie trafił w okienko. Michał, ale żeby nie było, to mam dla ciebie stówkę na pocieszenie.
2: Dzięki bardzo.
0: Dzięki, a jeżeli wy macie pomysł na to, czego Sławkowi brakowało w szatni, to zajrzyjcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać dzisiejszą zagadkę i zgłosić się do naszej kadry. Dzwonimy do kogoś jeszcze dzisiaj.
1: SK Karniakika.
4: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz

Czech. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz

0: na lata.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krönung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z gwarancją. Pewne, sprawdzone. Salon aut używanych Sanocka 92.
4: I po reklamie.
5: Radio SK. SK.

0: Wczoraj grali w Warszawie na Warsaw Music Festival. Where's the Love? To Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć mnie, Micha Sopkowskiego i całą ekipę Black Eyed Peas, bo mieliśmy okazję nawet się z nimi przywitać. Wszystko jest do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych, a już w sobotę trzeci, czyli ostatni dzień Warsaw Music Festival, tam m.in. Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance. Tego pana z tym kultowym setem możecie usłyszeć też w Radiu SK. W każdy piątek po 20:00 zaczynamy SK Live Remix. Przez kilka godzin naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata, a Armin jest ewidentnie jednym z nich. U nas zaraz Damiano Dawid czy Taco na Fide.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu.

0: kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Nikt nie lubi kleszczy. Prawda? Niby są takie małe, niby wcale nie wyglądają tak groźnie, ale jak tak patrzę na nie, to nie ukrywam, że no jakoś tak nie lubię. Też tak macie? Przed chwilką zobaczyłem w internecie artykuł o tym, gdzie w Polsce jest ich zdecydowanie najwięcej i okazuje się, że są takie miejscówki. No a przez to, że mieliśmy długą zimę, to kleszczy najwięcej jest właśnie w czerwcu. Powstała taka specjalna mapa, no i teraz wam powiem, gdzie kleszczy jest najwięcej. Wymieniam: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i pomorskie. Te województwa. No to ja dla pewności nie wejdę chyba do żadnego lasu przez najbliższą dekadę. Radio SK. A tak serio, zabezpieczajcie się, sprawdzajcie. To jest SK, zaraz go.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 9 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już otwarte. Royal Masala. Nowa indyjska restauracja. Prawdziwe smaki Indii. Aromatyczne przyprawy. Wyjątkowe dania przygotowane z pasją z najwyższej jakości składników. Zapraszamy. Odwiedź nas. Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.

0: and leaving.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś!

0: Śnieluzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
12: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik.renault.pl.
13: Ruch pomału nam się zwiększa, sporo samochodów na dojeździe do ronda rataje od każdej ze stron. Poza tym ciasno na Garbarach i na Niepodległości w stronę skrzyżowania z Solną. Na termometrach 25 stopni, może popadać, mogą też być wieczorem burze, także warto mieć ze sobą parasol.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
12: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, podał minister Marcin Kierwiński i uciął spekulacje dotyczące jego udziału w tym zabójstwie. Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
15: To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa.
14: Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
16: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
14: A przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skripecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił Szpitalowi Południowemu znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Wiadomo, że były koordynator SOR-u oddał 500 000 zł. Wcześniej zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a dziś Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie stołecznego szpitala. 300 teleplatform może sprzedawać fałszywe bilety na mundial. Strony łudząco przypominają te legalne. Ostrzegają przed tym firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Służby zalecają też kibicom, by ci korzystali wyłącznie ze strony FIFA.
17: SK Poznań News.
13: Paweł Adamczewski. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza awansował w światowym rankingu uczelni wyższych o 67 miejsc i obecnie zajmuje 859 pozycję na świecie. W kraju poznańska uczelnia jest 4. Na wynik wpływają m.in. osiągnięcia naukowe i liczba cytowań publikacji. Całe lato eventów, pierwszym z nich Świętowianki, już w ten weekend.
18: Nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią Świętowianków.
13: Mówi Jadwiga Troczyńska z Estrady Poznańskiej. Harmonogram znajdziecie na stronie wydarzenia.
19: A co wy na to, żeby usłyszeć teraz same dobre hity? Mam ich dla was sporo. Będzie Madonna, będzie Victor Waligura, będzie Shawn Mendes i Thomas Gray, ale na początek będzie Alex Warren. Jego Fever Dream gram już teraz. Mati Fuczyło, minutka po 14. Cześć!

0: Madonna, Hang Up, 15 minut po 14, to jest SK. A wiecie, że już jutro możecie przenieść się do dzieciństwa? No to wczoraj w kinach możecie oglądać film Toy Story 5. My mamy dla was SK Toy Story Radio, w którym to zabawki prowadzą swoje radiowe audycje i grają swoje ulubione hity, ale mamy dla was też konkurs, taki, który na pewno spodoba się i rodzicom, i najmłodszym, a szczególnie nagrody, bo do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, do tego zestaw zabawek z filmu, a do tego jeszcze bezprzewodowy głośnik. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? SK.pl, tutaj się zgłaszacie, a już jutro w poranku Youngest, Kama i Wiktor zadzwonią do kogoś z was. A mi coś dzwoni, że za chwilę Dawid Podsiadło, jego sezon, zagramy w SC.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live. Remix.

0: wylatują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio Escal, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escal.
1: Escal Mix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej Escowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w

0: oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
11: I po reklamie.

0: To jeden z pierwszych tak wielkich hitów od tej pani. Lady Gaga i Paparazzi, a teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Paparazzi od Gagi ukazało się 17 lat temu. Naprawdę! Zatopany, który przygotował hity, które zagram wam teraz, miał wtedy 13 lat. A mówię oczywiście o Tripsie. Mikołaj połączył siły z Mikolasem, a więc czeską gwiazdą i razem postanowili zrobić coś naprawdę fajnego. Coś pięknego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to z chęcią wam to zagram. Mikolas, Trips, Hard to be Humble.

0: To Jeremi Sikorski i wracam i o tym trochę teraz będzie. Bo macie czasem tak, że chcielibyście rzucić wszystko i na przykład wyjechać w Bieszczady albo po prostu iść na bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długi spacer. Coś podobnego miał chyba ostatnio diabeł tasmański, który uciekł z zoo w Australii. A jak to zrobił? No podobno mógłby konkurować z Kamilem Stochem czy na przykład Adamem Małyszem, bo wykonał niespodziewanie długi skok. Tak przeczytałem. No i udało się na tyle, że jak już tak pofrunął, to uciekł i wyszło mu to tak dobrze, że był poszukiwany przez ponad 2 tygodnie. Udało się go już znaleźć, ale szanuję, bo nie dość, że zaliczył wakacje, to jeszcze nie wrócił po 5 minutach, jak ja, gdy mówię, że rzucam wszystko. Znacie to?
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
5: No i jak tam w nowej pracy?
6: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
5: Serio? Co masz na myśli?
6: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
5: To brzmi jak coś dla mnie.
6: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat.

0: e-commerce, zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
5: I po reklamie.

0: To Candy Night i Jazzy, ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. Tam także Somber, Zala Larsson, ale nie tylko, bo też Louis Capaldi, Natasha Bedingfield czy 21 Pilots i wielu, wielu innych. I wy też tam możecie być w Radiu SK. Wyślemy was niedługo właśnie na tę imprezę, dlatego słuchajcie nas i zaglądajcie regularnie do zakładki konkursy na SK.pl. A tymczasem może wrzućmy na luz. Oni zrobią to razem z wami, Kasia Męsierska i Michał Hanczak. Zostają z wami. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
10: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: Realnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
2: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbudbudownictwo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
9: Więc to już na drogach w Poznaniu. Najgorzej jest w centrum, stoją nam Garbary, Królowej Jadwigi, ciasno też na Solnej Jastkowskiego. Poza tym sporo samochodów na Hetmańskiej do Ronda Starołęka. Na termometrach 26 stopni dzisiaj maksymalnie, ale wieczorem możliwe są burze.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stany Zjednoczone są na tak. Pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To po spotkaniu z szefem Pentagonu Petem Hexetem. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. To najnowsze informacje o bohaterze afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u oraz radny KO Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Kacprzyk dziś zrezygnował z funkcji radnego Ursusa. Przekazano też, że zwrócił szpitalowi część wpłaconych mu pieniędzy. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej, a to do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun, powiedz, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje.
11: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.

0: śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie.
1: Ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa.
0: Mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek.
2: SK Poznań News.
3: Paweł Adamczewski, od soboty będzie można korzystać z 4 miejskich kąpielisk.
4: Będą ratownicy, a więc będzie można się kąpać bezpiecznie.
3: Mówi Filip Borowiak z Posiru. Jak co roku możecie korzystać z kąpielisk nad Rusałką, Strzeszynkiem i Jeziorem Kierskim. Już wkrótce otwarta zostanie nowa kładka pieszo-rowerowa łącząca Poznań i Czerwonak. Przeprawa nad Wartą ma ułatwić dojazd do miasta, a także zapewnić wygodny dostęp do Dziewiczej Góry i Puszczy Zielonki. Inwestycja kosztowała 14 milionów złotych, a jej otwarcie planowane jest pod koniec lipca.
2: Wrzuć na luz!
5: Ale bym chciała wrócić do szkoły podstawowej teraz.
6: A dlaczego?
5: No bo już bym nic nie musiała robić. Zeny podobno wystawione.
6: A 18 czerwca,
5: tak? Dziękuję bardzo za tydzień.
6: Bo to za tydzień.
5: Mówimy
6: koniec
5: pa, pa
6: roku.
5: I wracamy za 2 miesiące.
6: Słuchaj, no to na pocieszenie chociaż zagram ci Hymn for the Weekend. Ja wiem, że jest czwartek po południu, ale przecież już możemy zagrać.
5: Dziękuję bardzo. Sprawdzę, ile urlopu mi zostało i zapłaczę nad tym wszystkim.
6: Kasia Węsierska.
5: Michał Hanczak.
6: Wrzucamy razem na luz.

0: tym rytmie można wychodzić z pracy, co zalecamy? 16 minut po 15.
1: My byśmy byli fantastycznymi szefami, my was tylko wysyłamy cały czas
0: do domu.
1: Też mam
0: takie wrażenie i żądamy podwyżek. W ogóle pracownicy roku.
1: Jeżeli ktoś wyszukał menadżera do swojej firmy, polecamy się bardzo serdecznie, już słyszycie, że bylibyśmy świetni.
0: A teraz będzie o miłości jednak, ale nie do pracy.
1: Jeżeli się w kimś zakochaliście i ktoś wam się zaczął bardzo podobać, to prawdopodobnie nie chodziło o jego wygląd, o to, co mówi, o to, jakie ma poczucie humoru, a o jego zapach. Bo naukowcy twierdzą, że najpierw zakochujemy się w zapachu.

0: zapachu drugiego człowieka i sprawdzamy tak intuicyjnie, czy występuje między nami ta zapachowa zgodność, a dopiero potem we wszystkim innym.
1: Czyli w tej całej bajce o feromonach wcale nie ma...
0: To nie jest bajka. To
1: tyle
0: nie
1: bajki. Jest
0: bajka.
1: Trochę prawdy w tym rzeczywiście, że te zapachy są ważne. Coś w tym jest, że niektóre zapachy działają na mnie tak, że mam ochotę z tą osobą nieco bliżej się poznać i rozmawiać, a są takie, że po prostu muszę się odsunąć. I
0: dobrze.
1: Nie myślę tu teraz o upale w komunikacji miejskiej.
0: Jutro przyjdę i będę tutaj pachniała czekoladą.
1: Ale ty ładnie pachniesz i pół firmy to potwierdzi, że jak Kasia przechodzi korytarzem, to nawet już jej nie widać, to jeszcze ją długo czuć i wszyscy wiedzą, że Kasia była.
0: Zakładamy, że wszyscy macie albo swoje znienawidzone, albo swoje ulubione zapachy i bardzo chętnie się dowiemy jakie, więc głosówki na eskowym messengerze mile widziane.
1: Zwykle radio działa na zmysł słuchu, ale dzisiaj zróbmy sobie jeszcze dodatkowe zmysły, czyli na przykład właśnie o węchu trochę porozmawiajmy i o tych zapachach, które was kręcą, albo niekoniecznie.
0: Ja mam dwa. Jeden to jest zapach tytoniu, ale tego jeszcze nie zapalonego, świeżego. Lubię, że bardzo lubię. A drugi zapach pieniędzy. Jeden i drugi tak samo ulotny.
1: No właśnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
7: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
18: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
19: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
2: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
19: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszkańca.

0: Kasia Męsierska, Michał Hanczak i Purple Disco Machine za nami.
1: I o zapachach mowa będzie, dlatego że podobno według badaczy pierwsze na to zwracamy uwagę u innych ludzi, jeżeli chodzi o atrakcyjność, to jest właśnie zapach.
0: I chyba się potwierdza. Natalia nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Ja pamiętam do dzisiaj zapach perfum mojego obecnego męża, a było to 20 lat temu. I serio, nogi mi się uginają i uginały wtedy.
1: Mam Proszę. Nadzieję, że to jest kwestia męża, a nie tylko tego zapachu.
0: A to trzeba by było teraz wylać na innego faceta i sprawdzić.
1: I sprawdzić, czy to przypadkiem tak samo nie
0: Ale
1: działa.
0: Ale to niebezpieczne jest, ryzykowne. Kasia w takim razie.
3: Świeżo skoszonej trawy i świeżo zaoranej ziemi. I ja jestem kupiona.
0: Pięknie też.
1: Świeżo skoszona trawa to jest chyba uniwersalny zapach, który bardzo podoba się wszystkim ludziom, bo on się niezmiennie kojarzy z najmilszą porą roku, z wiosną albo z latem.

0: kupiona.
1: Pięknie też.
2: Świeżo skoszona trawa to jest chyba uniwersalny zapach, który bardzo podoba się wszystkim ludziom, bo on się niezmiennie kojarzy z najmilszą porą roku, z wiosną albo z latem.

0: Proszę tylko nie przyspieszać, jak właśnie teraz wracacie z pracy do domu, bo w rytm tego hitu można było, a my mandatów za was nie zapłacimy.
1: 15.38 na zegarkach. Powoli jednak kończmy pracę na dzisiaj. Na przykład udzielajmy się w programie Wrzuć na luz głosówkami, które dzisiaj o zapachach.
0: Sebastian, bardzo proszę.
1: To będzie zapach weekendu chyba.
2: Moim ulubionym zapachem to jest grill w ten weekend. W taką ładną pogodę nie można sobie przecież zabronić.
0: Gdyby tylko istniały jakiekolwiek mistrzostwa, na przykład takie jak mundial, w grillowaniu, to gwarantuję, że weszlibyśmy do tych mistrzostw, wyszlibyśmy z grupy, bylibyśmy w ćwierćfinale, półfinale i w finale myślę, że małe szanse, żeby ktoś nas przebił.
1: Ja myślę jednak, że mogło być tak też, żebyśmy nie wyszli z grupy, bo byśmy się w drzwiach nie zmieścili po tym grillu.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyska

0: 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
3: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia: Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
11: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Niby David Guetta i Alok, a trochę jakbym się przeniósł w czasie do jakichś lat, nie wiem, 70., 80., coś w tym stylu.
1: Trzymamy kciuki, żebyście wy się przenieśli w czasie już do tego momentu, kiedy możecie odpocząć.
0: Albo na przykład do 4 lipca,
1: bo wtedy
0: na PGE Narodowym wielki mecz.
1: Zapraszamy was do drużyny, którą poprowadzi i Sławek Peszko. Będziecie mogli rozegrać SK Karniaki Cup, powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale żeby znaleźć się w drużynie, to najpierw trzeba rozwikłać zagadkę.
0: Okazuje się, że to jedno wygwizdane słowo sprawia dzisiaj trochę trudności. Przypominamy tę zagadkę. Sławku, prosimy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: O, wielu rzeczy może brakować w szatni. Nie wiem, nigdy nie byłam, ale zapewniam, że pewnie można byłoby uzupełnić tę szatnię o wiele różnych rzeczy, ale my nie rzeczy szukamy.
0: O, podpowiedziałaś właśnie. No dobra, to nie szukajcie wśród rzeczy, ale zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo jeszcze dzisiaj po południu do kogoś z was zadzwonimy. Jak ktoś zgadnie, to wygrywa tysiaka i bilet na ten mecz, o którym mówiliśmy przed chwilą.
1: A po 16?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Co po 16?
1: Wrzucamy na luz i gramy.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70%.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 22. urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70%

0: producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
5: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik, doświadczenie, któremu możesz zaufać.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
13: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. karlik.renault.pl.
14: Mamy godziny szczytu, moi drodzy. Mieliśmy kolizję na ulicy Hetmańskiej w stronę Ronda Starołęka. Tam robi się spory korek. Poza tym ciasno praktycznie w całym mieście. Jeżeli możecie, unikajcie ulicy Garbary. Tam też na wysokości dominikańskiej mieliśmy stłuczkę. Na termometrach 25 stopni, wieczorem może popadać.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
13: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Amerykanie otwarci na ofertę Polski. To w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
16: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska.
15: A szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
17: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.
15: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Odwołane pociągi, a w szkołach skrócone lekcje. To przez upały we Francji. W centralnej części kraju termometry pokazały prawie 38 stopni. Na początku przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, nawet ponad 40 stopni.
18: SK Poznań. Sport.
14: Paweł Adamczewski. Warta Poznań traci jednego z bohaterów awansu do pierwszej ligi. Filip Walusie nie przedłuży kontraktu z Zielonymi. 20-letni pomocnik był w minionym

0: sezonie kluczową postacią Warty. Zdobył 5 bramek i zaliczył 8 asyst, znacząco przyczyniając się do awansu poznaniaków. Klub nie skorzystał jednak w terminie z opcji przedłużenia jego umowy, przez co zawodnik stał się wolnym agentem. Teraz według informacji portalu Weszło swoją karierę będzie kontynuował w Arce Gdynia. Ta po spadku z Ekstraklasy będzie walczyć w pierwszej lidze.
1: Rzuć na luz!
2: Za chwilę zamienimy się razem z wami w gwiazdy rapu. Takie jest oczekiwanie, a rzeczywistość?
3: A, damy radę jakoś, z waszą pomocą na pewno, bo co dwie głowy to nie jedna, dlatego my tutaj razem, ale was jeszcze też potrzebujemy. No i w sumie co dwie głowy to nie jedna, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek tej godziny.
2: Szykujcie już, rapowanie o waszych planach, my szykujemy najlepsze hity i wrzucamy na luz. Kasia Węsierska.
3: Michał Hanczak.

0: Słyszałem, że nasi radiowi koledzy już się szykują na rapsy, żeby z nami wystąpić. Ja nie wiem, czy możemy na to pozwolić, bo z tego co wiem, są lepsi od nas.
1: No i zawsze chcą nam po prostu zrobić pewien wstyd, żebyśmy wypadli gorzej. Ale nie z nami te numery, wypuścimy was w swoim czasie.
0: Was też chętnie puścimy, wy na pewno będziecie lepsi od nas, ale wtedy to my się cieszymy, bo jak nasi słuchacze są lepsi od nas i chętni do zabawy z nami, to nie ma nic lepszego. Robimy to dla was, a wy dajecie nam swoją energię i swoje rapsy. Może nie o planach na weekend, chociaż dlaczego by już nie.
1: Ale o planach na ten czwartek, a też można takie plany mieć, a jak się nie ma planów, to to też jest plan. Zawsze o tym mówimy.
0: Oczywiście. Za chwilę pokażemy wam i przedstawimy nasze plany. Zobaczcie, jak to się robi, a później nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. My je puszczamy za kilka chwil.
1: To lećmy w takim razie.
0: Kto chce zacząć?
1: Mogę zacząć. Marny mam plan. No marny mam plan, ale zawsze to jest jakiś plan.
0: Każdy plan jest dobry.
1: Nikt nie będzie tego zazdrościł akurat.
0: Kaśka, dajesz, nie wstydź się, proszę.
1: Kanapy do prania, leżak w kurzu tonie, brzmi to jak wieczór spędzony na balkonie. Na odgruzowywaniu tego balkonu, żeby było jasne.
0: Okej, okay, ale w końcu upał idzie. No to teraz ja. Dziś odsłuch płyty przedpremierowy, Roxy chcę puścić, więc jestem gotowy.
1: No i mówię, że moje plany w porównaniu do twoich
0: jednak
1: marne.
0: Ale ja nie zawsze mam tak, że gdzieś wychodzę. Na przykład wczoraj siedziałem w domu, jadłem bób.
1: Proszę nagrać czegokolwiek byście dziś nie robili o swoich planach na weekend. Głosówki na SK Messenger tam czekamy, chętnie was zaprezentujemy na antenie.
0: A za chwilę ten, który romansuje z raperami ostatnio muzycznie, czyli Dawid Podsiadło.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
6: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za Ciebie. Teraz Twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
15: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbud Budownictwo.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
18: I po reklamie.

0: zanim spadnie deszcz.
1: Oby nie spadł, zanim spadnie deszcz, czyli Mrozu, Faust i
2: Kuban.
1: Do tego jeszcze Kuban.
2: 16:30 na zegarkach, czas więc na wasze rapsy, bo wpadły do nas tutaj rapsy na Messenger Radia SK i na przykład jest taki jeden nasz kolega redakcyjny, który bardzo się pcha tutaj na scenę
1: naszą. Skończył ledwo program o 15 i już oczywiście nie może usiedzieć, tylko nagrał głosówkę, jak to on rapuje. Pozdrowienia dla Matego Fuczyło.
2: Bo myśli, że jak rap 20 prowadzi, to też w rapsu umie.
1: Dobra, ale no, potrafi.
2: No to posłuchajcie sami. Mati Fuczyło.
3: Dziś kurs na Dresdenko, do rodziców lecę z trasą, ale A2 zatrzymała, stoi razem z całą masą, licznik kilometrów spada wolniej, niż bym chciał. Pozdrowienia dla wszystkich w korku, oby każdy dojechał.
2: Dojechał!
1: I za to też trzymamy za was kciuki.
2: Ale mi się jakoś tam rozjechało z muzyką. Myślę, że Paulina zrobi to lepiej, nasza słuchaczka.
4: Ogarniam chatę, lunchbox też gotowy, prysznic, łóżeczko, plan na wieczór wzorowy.
2: O, to jest bardzo dobre.

0: Bardzo ładnie śpiewająca pletka. I tańczy w Radiu SK na 24 minuty do 17, bo wrzucamy na luz.
1: Nie mogę teraz tańczyć, bo siedzę za realizacją, za stołem, tutaj za mikrofonem, więc później, później, Kasiu. Ale ty mówiłaś dzisiaj o zapachu. Bardzo ważne rzeczy, że to jest ten czynnik, który przyciąga nas do drugiej osoby.
0: Jako pierwszy podobno według badaczy.
1: I teraz uważaj, bo znalazłem świeże całkiem badania francuskie, które z kolei mówią, i to jest bardzo ciekawa informacja przed zbliżającym się weekendem ciepłym, grillowym na przykład, że komary też wybierają niektóre osoby właśnie ze względu na zapach.
0: No dobrze, czy wybierają te, które ich zdaniem pięknie pachną, czy te, które ich zdaniem pachną słabo?
1: Tego ci dokładnie nie powiem, ale rzeczywiście jest czasami tak, że jak gdzieś jesteśmy w plenerze, to na niektórych te komary lecą bardziej, na niektórych mniej i atakują bardziej, a niektórych mniej. I okazuje się, że kluczowe znaczenie dla komarów mają zapach ciała, ciepło tego ciała i wydychany dwutlenek węgla.
0: A ty jesteś... Dużo różnych czynników muszą te komary, naprawdę mają ciężkie życie, jak brać tyle rzeczy pod uwagę, żeby wiedzieć, do kogo podlecieć.
1: No, ja ci powiem, że ja akurat należę do tych osób, na które nawet komary nie lecą, no.
2: Promocja. Jak wkręcać, to

0: skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Zapach benzyny działa na ciebie lepiej niż poranna kawa? Wpadaj na wielkie otwarcie drugiego salonu Honda Karlik Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na bitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Karlik Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
15: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie.

0: Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorabiński. Poznań, Obornicka 235.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Hej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: cała fuchta zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Eska. Eska.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Wiem, że się powtarzam, ale ja już mówiłem, że ten hit to już pachnie mi jak wakacje.
1: Vivi Rexa, David Guetta, 5 minut do 17 w Radiu SK, nie tylko, u was też 5 minut do 17.
0: No chyba, że ktoś słucha za granicą, a wiem, że mamy sporo takich słuchaczy za granicą. Słuchają przez internet, zawsze możecie, słuchajcie, napisać nam na Messengerze Radia SK, skąd słuchacie, albo nawet nagrać głosówkę.
1: Jeżeli słuchacie nas gdzieś, gdzie jest godzina do tyłu, to u nas jest już prawie 17, więc dla nas to możecie wychodzić już z pracy.
0: Za chwilę gramy dalej, będzie m.in. Sombra, a także Sarah i z Darią Zawiałow.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto.

0: przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
0: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
3: A dokąd to, kolego Świerszczu, skaczesz?
4: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
3: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
4: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla Świerszcza i jego nuty.
3: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
5: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
15: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo. Dystrybutor modelu Junior. Poznań Gorzysława 9.
16: Cały czas jeszcze zakorkowane miasto, postoicie praktycznie w całym Poznaniu. Najgorzej jest na skrzyżowaniu Świętego Wawrzyńca i Niestachowskiej. Na Wawrzyńca mieliśmy kolizję, a to oznacza, że ta naprawdę mocno się korkuje. Na termometrach 25 stopni, no i te złowrogie czarne chmury, które widzimy, one zwiastują deszcz.
14: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
15: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afery wokół byłego już lekarza stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych grafik medyka pokrywał się m.in. z jego działalnością polityczną. Do tego miał stworzyć w placówce specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym Michał Skolimowski.
18: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 3

0: 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 zł. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
1: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
0: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
2: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się mandatu radnego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację, a chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora, profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Trwa głosowanie na drzewo roku. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Klub Gaja.
3: SK Poznań News.
4: Paweł Adamczewski. Od poniedziałku utrudnienia na węźle Krzesiny. Przez około 5 tygodni remontowana będzie nawierzchnia, zamykane będą kolejne łącznice, pojawią się objazdy, a ruch na ulicy Krzywoustego zostanie ograniczony nawet do jednego pasa. Drogowcy apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Tańsza alternatywa dla rzepaku, lniankę siewną, bo o niej mowa, można wykorzystać w produkcji biopaliw. Uprawa ma być opłacalna dla rolników, mówi Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego.
5: Musi być zagwarantowany odbiór tego materiału.
4: Roślinę ma kupować Orlen.
6: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
8: Można już?
9: Proszę bardzo.
8: Międzynarodowa Godzina Szczęścia po raz kolejny. Informujemy was o tym codziennie i nie przestaniemy.
9: Słuchajcie, ale naprawdę na całym świecie nas ludzie słuchają.
10: Cześć Eska, pozdrawiam serdecznie z Holandii.
9: O, proszę bardzo, ale jest też jeszcze Manchester, jest Reykjavik, jest Teneryfa. Fajnie. Na tym
8: coraz większa
9: być.
8: Odpowiedzialność na nas w takim razie spoczywa. Postaramy się te wszystkie oczekiwania dowieść.
9: Na razie to nam się podkład skończył. Kasia Węsierska.
8: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: I wystarczyło tylko powiedzieć, że was pozdrawiamy niezależnie od tego, gdzie jesteście i się okazało, gdzie jesteście.
1: I jesteście naprawdę wszędzie, co nas cieszy. Estera?
2: Hej. Hej, ja mieszkam w Niemczech, nie mamy godziny do tyłu, ani do przodu, tak samo jest u nas 17.
1: Ale za to macie chemię.
0: Dużo kasy też mają podobno tam w Niemczech, tak słyszałam.
1: To w takim razie jeszcze Martyna.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
3: to
1: dobry.
3: Jak pytacie, skąd słuchamy, to ja już wam powiem, a więc słucham was w Teksasie. Ja aktualnie mam godzinę 10 rano, a u was już 17. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Jak w kilku słowach można...
3: Już wieczoru prawie.
0: Można kogoś przestać lubić, choć prawie się go w ogóle nie zna.
1: Oj, proszę cię, w Teksasie.
0: Teksas, wiesz, ile tam jest teraz stopni? Wiesz, jak tam jest ładnie?
1: Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie?
0: Wiesz, że tam jest 10, masz jeszcze cały dzień?
1: Tam są mężczyźni w kapeluszach kowbojskich.
0: Wmawiaj sobie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami naprawdę wszędzie, bo głosówek dostaliśmy mnóstwo, wszystkich nie damy rady puścić, ale jak macie ochotę, to wbijajcie na eskowego TikToka.

0: TikToka z całego świata, bo robimy live'a. A za chwilę SK Karniaki Cup.
1: Więc padajcie też na sk.pl i pobierajcie SK-ową apkę, żeby się zgłosić i potem zawalczyć o bycie na Stadionie Narodowym.
0: A u ciebie też się mówiło, że się chodzi w Teksasach i chodziło o dżinsy?
1: Nie.
0: Dobra, to ja jestem stary.
2: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: kawiarni rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: będzie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: No i jak tam w nowej pracy?
3: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
2: Serio? Co masz na myśli?
3: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
2: To brzmi jak coś dla mnie.
3: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
4: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
5: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
4: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
6: Hej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest ciekawego. Już 15 czerwca startuje przedsprzedaż nowego osiedla Kolektyw od Archicom. Bimba prawie pod domem, dworzec Poznań Staruęka ledwie kilka minut od chaty. A za ulicą Wartaj cała wuchta zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy fyrtel na Staruence.
7: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbud Budownictwo.pl.
10: I po reklamie.

0: Oj, no to w momencie, gdy jedna osoba podaje drugiej, to ta druga osoba nie może być przed piłkarzami, znaczy z,
1: przed linią obrony.
0: Przed linią obrony, czyli przed
1: drużyny przeciwnej.
0: Przeciwnej drużyny, tak. Wczoraj, podania.
1: Wczoraj zostało mi to wytłumaczone razem z rysunkiem. Prawdopodobnie wrzucę te wytłumaczenie w swoich media społecznościowe, dlatego że nie tylko ja tego nie wiem.
2: Za chwilę. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałyście, bo ja się tak znam na nodze, że jestem noga, naprawdę. Więc wszystko można mi wcisnąć, ale wiem, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławka Peszko i za chwilę, Kamila, przed tobą to zadanie, żebyś ty nam to słowo podała. Usłyszysz wypowiedź Sławka, będzie gwizdek i 3 sekundy na odpowiedź, co kryje się pod gwizdkiem.
1: Gotowa?
0: Tak.
1: Sprawdzamy.
2: No to uwaga, lecimy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Żony.
2: Żony, to jest twoja odpowiedź ostateczna.
1: Sławkowi Peszko w szatni najbardziej brakowało żony.
2: Sprawdźmy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi kobiet.
1: Blisko, ale liczba mnoga, nikogo dyskryminować nie chciał, nie trzeba było być żoną, żeby móc paść do szatni.
0: No, ale jakby no za każdym, że tak powiem, piłkarzem i mężczyzną
1: sukcesem
0: stoi kobieta, nie? No więc generalnie, no żona.
2: Dyskutowałby. Za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
1: bardzo, ja tutaj
2: no to...
1: siedzę.
2: Później porozmawiamy, Kasiu.
1: Kamila.
2: Kamila.

0: Żona.
1: Dyskutowałby. Za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
2: bardzo, ja tutaj
1: no to...
2: siedzę.
1: Później porozmawiamy, Kasiu.
2: Kamila.

0: Oczywiście wciąż
1: było blisko
0: i wciąż te zaproszenia są otwarte, bo jutro po raz kolejny będziemy próbowali kogoś z Was wysłać na nasze SK Karniaki Cup, żeby dołączył do drużyny 4 lipca, więc już teraz można wpadać na sk.pl albo ściągać eskową aplikację, bo będzie tam czekała kolejna wygwizdana zagadka.
2: 10 tysięcy złotych do zdobycia w wielkim finale 4 lipca. Trzymamy za Was kciuki.
3: SK Karniaki Cup.

0: Raining Season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18. Czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień i weekend.
0: Mogę ci zadać niedyskretne pytanie? Kiedy wolisz brać prysznic? Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem, ale jak,
0: a ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami
1: zależy,
0: też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: Oczywiście.
1: Mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę dziwne, dlatego że wynika z nich, że niby lepiej brać prysznic rano, bo to niby korzystniejsze dla zachowania czystości i świeżości przez resztę dnia, ale z drugiej strony wieczorny prysznic jest polecany osobom, które są narażone na kontakt z alergenami lub pracują w środowisku zanieczyszczonym. No wielkie mi odkrycie. Jak pyli w pracy, to wypadałoby się umyć po tej pracy.
1: To znaczy, mi się wydaje, że czasami tym naukowcom płacą nie do końca za wyniki tych badań, tylko za przeprowadzenie badań jakichkolwiek, po cokolwiek, żeby udowodnili swoją przydatność.
0: Natomiast nadchodzi bardzo ciepły weekend. Apeluję do wszystkich, którzy będą podróżowali komunikacją miejską.
1: Rano
0: w tym do
1: i
0: siebie.
1: Wieczorem, a także w ciągu dnia. To jest najlepszy termin na branie prysznica. Radio
0: SK. Bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Tek. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Już otwarte. Royal Masala. Nowa indyjska restauracja. Prawdziwe smaki Indii. Aromatyczne przyprawy. Wyjątkowe dania przygotowane z pasją z najwyższej jakości składników. Zapraszamy. Odwiedź nas. Głogot

0: SK78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSN Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSN Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSN Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSN Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
9: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Body Talk, Ale Farben w Radiu SK.
1: Kończymy powoli wrzucać na luz, kończymy live'a na TikToku, ale za kilka chwil zacznie on, Rafał Adamczak, imprezkę.
0: I ja nie sam.
2: Ja ten luz podtrzymam o 19:00 u mnie goście, Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Oni wydali bardzo ładną piosenkę dzisiaj, później ci opowiem.
2: Zagramy.
1: To znaczy,
2: właśnie,
1: to jest tytuł.
0: Później ci opowiem, o wszystkim wam opowiem później, więc zostańcie z Radiu SK.
1: Do usłyszenia jutro.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej

0: rodziny, naprawdę całej. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
1: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InchCape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InchCape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
6: Hej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fajnego.

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
7: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Captur z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz suchym lesie. Karlik. Renault.pl.
8: Cały czas jeszcze spory ruch na poznańskich drogach. Najgorzej jest w centrum i na wylotach z miasta. Stoją garbary, ciasno też na Królowej Jadwigi do Drogi Dębińskiej i dalej do Ronda Rataje. Nie jest też za ciekawie na Hetmańskiej i Głogowskiej. Jeżeli możecie, unikajcie tych ulic.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
7: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dachowanie na S6 w Zachodniopomorskiem, to w rejonie węzła Płoty. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Po kierowcę przyleciało LPR. S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Jest w rękach policji i najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany dziś rano pod Warszawą. Posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
11: SK Sport News.
9: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To 5. zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavriniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Czas na drugą serię fazy grupowej na Mundialu. Na początek mecz Czech z RPA. To spotkanie właśnie się zaczyna. O 21.00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy mecz Kanady z Katarem. Z kolei o 3.00 Meksyk zagra z Koreą Południową.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: SK Poznań. News.
1: Paweł Adamczewski. Stowarzyszenie PWK2 ponownie składa projekt uchwały w sprawie stulecia powszechnej wystawy krajowej. Ich zdaniem miasto nie dotrzymało wcześniejszych obietnic, czyli na przykład stworzenia zespołu zajmującego się wydarzeniem.
2: Stulecie powszechnej wystawy krajowej już za 3 lata i trzeba do tego się należycie przygotować.
1: Mówi Jakub Marciniak ze stowarzyszenia. Głównym celem jest stworzenie nowej powszechnej wystawy krajowej. Kolejny Irańczyk w Lechu, 24-letni skrzydłowy Alahyar Sayad Manesh, podpisze kontrakt do 2029 roku. W ostatnich trzech sezonach występował w belgijskim Westerlo.
3: Imprezka. Ale się ładnie złożyło, 18 czerwca w kalendarzu, 18 na zegarkach, a dokładnie 18:02. No to imprezkę, czas najwyższy rozpoczynać. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. Dawid Podsiadło, tak nazywa się gość, który muzycznie rozpocznie nasze spotkanie. Sezon, jedna z najnowszych piosenek, wesz to już teraz.

Ale ten gość nas próbował tutaj rozleniwić, próbował zrobić tak, żeby nam się może nawet trochę po pracy nie chciało, że jak już wchodzimy do domu, zdejmujemy buty w przedpokoju, stawiamy te siaty z zakupami od razu, fru na łóżko i co, i że tak brzuchem do góry i nic nie robimy. To jest najgorsza opcja, jaką możecie wybrać, dlatego że bardzo często po takim siu na łóżko i nic nie robimy, odcina nam prąd po około 10 minutach leżenia, potem otwieramy oczy w okolicach 23 albo w okolicach północy przy dobrych wiatrach. Okazuje się, że w przedpokoju na przykład świeci się światło i te siatki z zakupami tam stoją, a wy w takiej dziwnej pozycji

niewyspani, obolali cali, tak właśnie sobie ten wieczór zepsuliście. Więc tak nie robimy, jeszcze nam się przez chwilę musi chcieć, żeby fajnie było. Jak jeszcze odrobinę energii w sobie znajdziecie, to gwarantuję, że tak właśnie będzie. A jak macie z tym problem, to ja tutaj sobie małe czary mary hitami na czasie i na pewno tak będzie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałem was zapytać, czy wy w relacjach i kontaktach ze swoimi bliskimi, tymi z rodziny, tymi, z którymi mieszkacie, ewentualnie z tymi w pracy bądź przyjaciółmi, macie takie powiedzenia u nich, takie zwroty, jakich oni używają, których wy nie lubicie, macie na to alergię, nie tolerujecie, ale w życiu im nie powiedzieliście, że tak to właśnie na was działa. To teraz możecie się wygadać. Nagrajcie głosówkę i wyślijcie na naszym mózgowym messengerze. Ja chętnie dowiem się, co was drażni, jakie powiedzenia, jakie powiedzonka u waszych bliskich, u waszych znajomych, a może do nich też to zupełnie przypadkiem dotrze i właśnie się troszkę zmienią, a może wbrew pozorom wy to polubicie? Może to będzie taka terapia, która spowoduje, że jednak będziecie z tym potem okej. Okay. Czekam na głosówki w tym temacie na naszym eskowym messengerze, ale czeka już Rihanna, żeby dodać wam energii, Disturbia, później będzie Harry Styles, będzie też Kygo, no i o 19 będą u nas goście Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: naszych drzwi Kygo i Khalid Griffin, Save My Love, Khalid. W październiku nam pokoloruje trochę koncertowo, jesień w naszym kraju będzie koncertował. A jeżeli wy macie ochotę, żeby być na tym koncercie, to trzymajcie ze skałą. Ale mam nadzieję, że takie podpowiedzi to ja mogę sobie oszczędzić, bo wy doskonale wiecie, że trzymanie z nami to może zaowocować prezentami, czasami biletem jakiś, który wpadnie i już jesteście na fajnej imprezie, prawda? Słuchajcie, pytałem was o te powiedzonka, które was u bliskich, tych, z którymi mieszkacie, z którymi pracujecie, denerwują. Jest głosówka od Ady.
1: Ja nie cierpię w pracy słowa spoko od zespołu. Nie cierpię słowa spoko. Działa to na mnie jak płachta na byka.
0: Spoko. Nie no, żartuję. Ja też mam takie powiedzonko w pracy, dwa właściwie, których nie cierpię. To jest, że trzeba się zająć jakimś projektem. Wszyscy mają teraz projekty. Nie zadania. Wszyscy mają projekty. Albo jak ktoś mówi, że nie ma na coś przestrzeni, to mnie jakoś też tak drażni. Jeszcze Kasper?
2: Jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham, to wtedy, kiedy mój pracownik mówi, że coś zrobił, ja zadaję pytanie, czy na pewno to wszystko jest dobrze zrobione, a on teoretycznie tak i nigdy nie jest dobrze. Pozdrawiam cię, Damian. Dzięki.
0: Czyli nawet ten pracownik tutaj został z imienia przedstawiony. Damiana pozdrawiamy i jeszcze głosóweczka od Pameli.
3: Cześć, my najbardziej z moim chłopakiem nie lubimy, gdy moi rodzice mówią poszłem, lubiałem i w każdym bądź razie.
0: Pamela, pozdrów rodziców. A właśnie, a propos tego, jak mówią nieraz rodzice, to ja na przykład do pewnego czasu, teraz już jakoś z tym się oswoiłem, ale nie znosiłem, kiedy na przykład do mnie mówili Rafałek? Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Malbud Budownictwo Piotr Janka oferuje mieszkania w stanie deweloperskim i pod klucz, blisko lasów i jezior. 35 km od Poznania przy Antoniewskiej i Polnej. Atrakcyjne ceny od 6400 zł za metr kwadratowy. Zamieszkaj lub zainwestuj. Malbudbudownictwo.pl.
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
12: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
13: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysoki

0: stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
1: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: I po reklamie.
3: SK.

chcesz, jak bohater tego słynnego mema wideo teraz przymykacie oczy i odlatujecie? Albo inaczej, może wokalnie wchodzicie na to... Turn the lights off. Taka magia tego numeru, który wam zagrałem teraz w Estem Impresce. U nas hitów na czasie nie brakuje. Słuchajcie, różne rzeczy różni ludzie w robocie robią. Na przykład brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków, wyobraźcie to sobie, grają w GTA. A wszystko dlatego, że ten eksperyment miał pomóc lepiej zrozumieć motywację graczy. Dlatego też urzędnicy prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników gry. Co w GTA można obserwować? Przecież tam generalnie jedno. No, ale zostawmy to. Ja wiem, że teraz pewnie u niektórych wyobraźnia ruszyła do przodu i tak sobie jednocześnie marzenia pomyśleliście, ach, jakby tak jutro w robocie pyknąć, no już może nie w GTA, ale coś prostszego, coś szybszego, prawda? Przy okazji też wpadła wiadomość na naszą skrzynkę messengerową. Hej, SK, słucham was od około 11 lat, najlepsze radio na świecie. No, bardzo dziękujemy. Ale mam do was prośbę, mam dzisiaj urodziny i chciałabym, abyście puścili nutkę, która od niedawna leci. To David Guetta i Al.

0: pojawił się w naszej imprezie, a za chwilę muzycznie na pewno pojawi się Tate McRae i Greedy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc łatwogangowi.

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Starołęce szykuje się coś

0: 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: No i jak tam w nowej pracy?
4: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
3: Serio? Co masz na myśli?
4: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę.

0: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Poznania.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: I po reklamie.

0: Dążel i Mówin Tyrysan w Radiu SK w imprezce. 5 minut zostało do godziny 19. Jeżeli lubicie takie klimaty, ja wam SK Live Remix polecam. Jutro, w piątek, od 20 startujemy z takim graniem. A gdybyście nie mogli się doczekać, to oczywiście SK Live Remix na wyciągnięcie waszych uszu w naszej apce eskowej. A już o 19 goście, Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Poznaniu. Odwiedź nas w centrach handlowych Poznania i Avenida. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
5: Szukasz letniego klimatu w Poznaniu? Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim to muzyka, chillout i najlepszy vibe tego lata. Niku Beach, Jezioro Maltańskie. Niku Beach.

0: śnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
5: Poznań na czasie.
6: Paweł Adamczewski, ja mam teraz propozycję dla wszystkich tych, którzy lubią się dobrze bawić. Już w sobotę na Cytadeli odbędzie się piknik na fest. Impreza wystartuje o 12 przy dzwonie pokoju. Na uczestników czekają strefy gastronomiczne, food trucki i przede wszystkim koncerty. Na scenie m.in. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska czy zespół Raz, Dwa, Trzy. No i oczywiście my też tam będziemy z naszą męskową strefą, a warto wspomnieć, że wstęp na wydarzenie jest wolny.
4: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
7: Impreska.
8: Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już są z nami Dawid Kwiatkowski, Margaret Dawid Kwiatkowski.
9: Dobry wieczór.
8: Za chwileczkę będziemy też rozmawiać o waszej nowej piosence, ale to za chwileczkę. Proszę się rozgościć.
9: Jesteśmy.
8: Mamy imprezkę.
9: Nie możemy się doczekać.
8: Radio SK, punktualnie godzina 19.

0: to Alok i The Chainsmokers i Jungle w Radiu SK w imprezie 11 minut po godzinie 19, ale się dzieje dużo w naszym studiu. Dawid Kwiatkowski, Margaret i Dawid Kwiatkowski. Widzę, że się świetnie bawicie. Co tam się dzieje na tych waszych live'ach? Opowiadajcie. O co was tam pytają?
1: Bo my jesteśmy zaraz TikTokerki.
2: Tak, o co nas pytają? Na przykład... Kiedy wspólny numer?
0: No właśnie,
2: takie padło pytanie.
0: Przechodziliście tutaj przypadkowo, kiedy tak, wspólny numer?
2: Tak, przypadkiem.
0: Nie, no oczywiście, żart.
1: Czy nam tak przypadkiem się okazuje, że dziś?
0: Że dziś, dokładnie. Tak. I tak przypadkiem, ja tutaj mam ten numer przygotowany, za chwilę go zagramy. To będzie bardzo ekscytująca chwila, ale zanim zagramy, to ja muszę was przepytać. Słuchajcie, kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Na to się nie da odpowiedzieć.
1: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś po prostu poruszył.
2: Tak.
1: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
1: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
0: No to chyba
1: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
0: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
1: Tak.
2: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
1: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
0: No takie irytujące, takie, że...
1: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
1: Dokładnie.
0: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
1: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
0: Dawid,
1: ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauk, na pewno. Ale
2: może
1: i to jest
2: miłe.
1: W jakimś takim, zazdrość to jest może duże słowo, jest
2: no
1: takie
2: tak
1: nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję. I uczę się od ciebie też tego.
2: Przestań.
0: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jak

0: byłem wpatrzony w Gosię pod jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć, zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów, ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
1: W takim razie, słuchajcie, już nie trzymajmy dłużej w niepewności tak. naszych słuchaczy. Zapowiadajcie, a ja gram.
2: Drodzy, to jest bardzo wyjątkowy duet dla nas osobiście również, dlatego przyjmijcie go ciepło. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
0: Później ci opowiem. Teraz.
3: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Westew Imprezce, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku. Ja mam nadzieję, że już teraz od tego weekendu, kiedy pogoda ma się w całym kraju mocno poprawić, a i lato kalendarzowe powitamy, no to właśnie wyraźnie nam się da poznać lato. Ale wracając do numeru Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to musicie przyznać, że rzeczywiście to jest bardzo dobry numer i taki bardzo... No właśnie, do wzdychania, więc do usłyszenia w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Już otwarte. Royal Masala. Nowa indyjska restauracja. Prawdziwe smaki Indii. Aromatyczne przyprawy. Wyjątkowe dania przygotowane z pasją z najwyższej jakości składników. Zapraszamy. Odwiedź nas. Głogowska 78. Royal Masala. Poczuj smak Indii.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99.

0: Honda Karlik Motocykle w Baranowie koło Poznania. Jazdy testowe, nauka wheelie bez wywrotki i jazdy na kolanie PS szlifowanie kombinezonu. Nauka jazdy na pitbike i skuterami dla dzieci i dorosłych. Strefa rodzinna, konkursy i wasi ulubieni prowadzący. Tobiasz Kukieła i Piotr Gancarczyk z jednoślad.pl. Honda Karlik Motocykle. Otwieramy drugi salon 27 i 28 czerwca.
1: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
4: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
5: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z Tobą za darmo.
4: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTN.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Estrada Poznańska i Miasto Poznań zapraszają na Święto Bianki. Współczesny festiwal miasta, rzeki i letniego przesilenia. 20 i 21 czerwca nad Wartą spotkają się mieszkańcy, artyści i twórcy. Przyjdź na koncerty, spektakle, pokazy kulinarne, warsztaty rzemiosła i paradę sobudkową. Pełny program znajdziesz na estradapoznan.pl. Spotkajmy się nad Wartą.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
5: I po reklamie.

Ale śmiało, śmiało, zaśpiewajcie tak na pełne, na całe gardło, jak ona to zrobiła. Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 13 minut zostało nam do godziny 20. Bardzo emocjonująca to jest godzina naszego imprezkowania. Mam tutaj na myśli oczywiście to, że hity, które wam gram, to jedna, ale tą premierę, którą mieliśmy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, przypomnę, później ci opowiem, tak nazywa się ten nowy utwór, na który powinniście zwrócić uwagę, który na pewno niejednokrotnie wam zagramy w Radiu SK, ale też zwróćcie uwagę na klip. Emocjonująca to jest też godzina dla fanów piłki nożnej, a dokładnie kibiców drużyn Czech i Republiki Południowej Afryki, bo jest 86. minuta meczu i właśnie niedawno piłkarze RPA strzelili bramę 1-1. Taki jest wynik, więc tak to dokładnie wygląda. Słuchajcie, a jak duet Kizo i Bledka w waszej pamięci się dobrze zapisał i fajne macie z nim wspomnienia i z numerami, które nam dawali, no to bardzo proszę, teraz wam to przypomnę.

0: 5 minut zostało do godziny 20. Wystawim Preston Shim za Fire Fire. A czy są to fani Armin van Burena? Jeżeli tak, róbcie głośniej, bo za chwilę będę miał dla was niezłą niespodziankę. No poza tym, że przypomnę, że oczywiście Armin van Buren również w ramach Skalife Remix na pewno pojawi się jutro u nas w Radiu SK. Ale to nie o tym ta niespodzianka, więc nasłuchujcie uważnie.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
5: Mieszkasz na terenie strefy płatnego parkowania w Poznaniu? Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu? Kup e-identyfikator parkingowy bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę e-identyfikator.zdm.poznan.pl i dowiedz się więcej. Nie trać czasu na stanie w kolejkach.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Estrada Poznańska i Miasto Poznań zapraszają na Święto Bianki. Współczesny festiwal miasta, rzeki i letniego przesilenia. 20 i 21 czerwca nad Wartą spotkają się mieszkańcy, artyści i twórcy. Przyjdź na koncerty, spektakle, pokazy kulinarne, warsztaty rzemiosła i paradę sobudkową. Pełny program znajdziesz na estradapoznan.pl. Spotkajmy się nad Wartą.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: 3 lipca świętujmy razem 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na teren lotniska Poznań-Ławica, gdzie czekają koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, fire show i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią m.in. American Authors, Cassidy Pope oraz Sarah James. Bilet tylko 10 zł. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia 3 lipca. Więcej informacji na stronie estradapoznan.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
15: Poznań na czasie.
16: Paweł Adamczewski. Już jutro o 21.45 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta odbędzie się kolejny seans filmowy w ramach kina na Wolnym. W tym tygodniu to film Być kochaną. Wstęp jest oczywiście wolny, ale warto też pamiętać o tym, że to, czy seans się odbędzie, jest uzależnione od pogody, ale nawet jeżeli będzie padać, nic straconego. Takie seanse odbywają się co piątek do

na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta odbędzie się kolejny seans filmowy w ramach kina na Wolnym. W tym tygodniu to film Być kochaną. Wstęp jest oczywiście wolny, ale warto też pamiętać o tym, że to, czy seans się odbędzie, jest uzależnione od pogody, ale nawet jeżeli będzie padać, nic straconego. Takie seanse odbywają się co piątek do

0: Fabuły i harmonogram znajdziecie na stronie Kina na Wolnym.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
2: Muzyką się żyje.
3: Black Eyed Peas porwali wczoraj publiczność swoimi hitami. Te, wiadomo, zawsze są na czasie. Grupa była gwiazdą drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, ale to nie koniec muzycznych wrażeń, bo przed nami trzeci dzień, bardzo imprezowa sobota, zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: No i na ten finał Warsaw Music Festivalu mam dla was bilety. Kto chce zobaczyć Armina i bawić się przy jego kultowym Estate of Trance, niech odzywa się do mnie już teraz na Messengerze Eski i niech w głosówce, którą tam zostawi, przekona mnie, że te bilety powinny trafić właśnie do niego. Działajcie już w tym momencie, jak chcecie iść na Armina ten w sobotę na Warsaw Music Festivalu. To no właśnie, jak sama nazwa festiwalu mówi, w Warszawie. A kto jednak woli polskich artystów i aktywny odpoczynek, ten może w sobotę wpadać na imprezę SK in the Sun do Parku Wodnego Santiago. Tam wystąpi Messiah, ale szykujemy też dla was wiele innych atrakcji w sam raz na rozpoczęcie lata.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
3: No właśnie, na rozpoczęcie lata ciekaw jestem, czy wy jesteście gotowi, żeby szaleć co noc, bawić się co noc, albo chociaż siedzieć i tak patrzeć w gwiazdy. Mam nadzieję, że chmury tych gwiazd w te wakacje co lato nie będą przesłaniać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Oskar Cyms zaczyna tę godzinę.

0: Jazzy, Candlelight, ten numer pachnie mi takim wieczornym spacerem nad brzegiem morza, oceanu, kiedy jesteśmy nawet na egzotycznych wakacjach, promenadą jakąś, gdzie wiecie, z jednej strony szumi woda, z drugiej strony jakieś fajne knajpki nas zapraszają do środka, a my odpoczywamy. Jeszcze taki powiew gorącego wiatru, czujecie to? No właśnie, właśnie. No i już za chwileczkę wakacje, już za chwileczkę lato i będziemy takich rzeczy doświadczać. Kwadrans po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK w czwartek 18 czerwca odnośnie zaproszeń na Armina Van Burena, który już w sobotę w ramach Warsaw Music Festivalu wpadła głosówka na naszą skrzynkę messengerową od Dominiki.
1: Siemano SK, moi rodzice w początkiem czerwca tego roku obchodzili swoją 35. rocznicę ślubu. Wiem, że marzyli o tym, żeby pójść na występ Armina, zresztą moja mama go kocha. No niestety nie miałam możliwości zakupu takiego prezentu, ale dosłownie przed chwilą usłyszałam o tym w radiu, więc postanowiłam spróbować. Z reguły mam szczęście i liczę na to, że i tym razem mi się uda uszczęśliwić moich rodziców.
0: Coś mi tutaj się nie zgadza, jak mama kocha Armina, to jak to 35. rocznica ślubu, jak do tego doszło? Nie no, żartuję, oczywiście, że żartuję. Dominiko,

Ktoś ma takich fajnych rodziców, którzy obchodzą 35. rocznicę ślubu i ich marzeniem jest wybrać się na Armina, to to musi się wydarzyć. Dlatego już teraz od Eski dostajesz zaproszenia na Warsaw Music Festival na sobotę właśnie na State of Trance Armina Van Burena. Dawaj rodziców koniecznie na tę imprezę. Niech świętują i rocznicę ślubu i ty możesz się uśmiechnąć, bo właśnie im to dzięki nam, dzięki Esce załatwiłaś. 17 po 20 teraz u nas Muse, Alia i Dopóki się nie znudzisz.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Z Toy Story 5, który od wczoraj jest w kinach, już do zobaczenia. Zaproszenia na Toy Story 5 do kina będą rozgarnięcia u nas w Radiu SK jutro i przez cały weekend, więc gdybyście mieli ochotę bawić się świetnie w kinie, no to nasłuchujcie, bądźcie czujni, bądźcie uważni, ale wracając jeszcze do zaproszeń na Estate of Trance, Armina Van Brena w ramach Warsaw Music Festivalu, okazuje się, że te wejściówki cieszą się wśród was ogromnym powodzeniem i znowu zgłosił się kolejny chętny, tym razem Grzesiek.
1: Cześć Jesko, tutaj Grzegorz. Wiecie, że za kilka dni wielki dzień, czyli dzień taty, a to właśnie dzięki tacie zakochałem się w muzyce trance i chciałbym właśnie go zaprosić na tą wielką imprezę. Wstydzi się, mówi, że nigdy nie brał udziału w konkursie, no to ja mu pomogę. Chciałbym go zaprosić. A tak w ogóle tata to taki sobie taktyk, a jak animator, to jak terminator i a jak akrobata. Po prostu wszystko z tych cech posiada. Ma w swojej szafce kabelki, ładowarki, myszki, jakiś tam spektrum, stary komputer, z których chyba mógłby zbudować spokojnie jakiegoś Robocopa. Chciałbym go zaprosić i chciałbym z nim spędzić wyjątkowo ten dzień, to święto.
0: No to załatwione. SK swoich ludzi nie zostawia, więc grzechu.

0: bezpośrednią.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 65 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Tacy, dla których to bardzo świeże wspomnienie wczorajszego rewelacyjnego koncertu i fajnej imprezy na stadionie Legii Warszawa w Warszawie, czyli Warsaw Music Festivalu, kiedy to Black Eyed Peas pojawili się właśnie na stadionie tego wydarzenia. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK w imprezce 13 minut przed godziną 21. Ale że my lubimy was zabierać na stadiony nie tylko w związku z festiwalami, ale też w związku z tym, że na przykład na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca organizujemy dla was SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko, żeby tam być, to trzeba sobie zaklepać miejsce w naszej eskowej jedenastce. Na razie 3 takie miejsca oddaliśmy. Jeszcze 8 jest do wzięcia. Dzisiaj nie udało się nikomu, a próbowali od rana Ania, Michał oraz Kamil. No cóż, czasami tak bywa. Jest już nowa zagadka. Nowa zagadka, czyli tekst, który wypowiada Sławek Peszko. W tym tekście jedno słowo jest wygwizdane, a waszym zadaniem jest oczywiście odgadnąć, jakie to słowo. Jak odganiecie dobrze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie, a jeszcze dajemy tysiaka na kieszonkowego, a jeszcze nocleg oczywiście w tym czasie dla 2 osób w hotelu w Warszawie, więc jakby cały komplet wam załatwiamy. Tylko to jedno wygwizdane słowo w historyjce Sławka Peszki, naszego człowieka, musicie odgadnąć. Jaka teraz jest historyjka? Jakiego słowa brakuje? Znaczy, historyjkę wam teraz zagram oczywiście, ona też do znalezienia na sk.pl, a jakiego słowa brakuje? No właśnie, to już jest wasze zadanie.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się.
0: No i teraz działacie wy. Z historyjką możecie się osłuchać na sk.pl. Tam macie też szczegóły zabawy i tam też do tej zabawy możecie się zgłosić. 12 minut i będzie godzina 21. Miley Cyrus, Flowers. We were

To Martin Garrix, Ed Sheeran i Rabbit It w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 4,5 minuty będzie godzina 21. Warto przypominać, warto powtarzać, że w ten weekend witamy lato, kolejny tydzień to czas, kiedy witamy wakacje, a już za parę godzin powitamy piąteczek, piątunio, będzie fajnie. Rafał Adamczak, dzięki za wspólnie spędzony czwartkowy wieczór. Mi było super, naprawdę. A wam?

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Grodzisk Wielkopolski zaprasza na coroczną największą imprezę plenerową w mieście. Już w najbliższy weekend w Parku Miejskim czeka moc atrakcji. Food trucki, wesołe miasteczko i zabawa dla całych rodzin. W piątek gwiazdami wieczoru będą Zalia i Fukaj oraz DJ Andrew. W sobotę na scenie królować będzie Krzysztof Cugowski wraz z zespołem mistrzów. 19-21 czerwca. Grodzisk Wielkopolski. Tu będzie się działo.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
15: Poznań na czasie.
16: Paweł Adamczewski, to już ostatnie dni na to, żeby zobaczyć wystawę Titanic The Artifact Exhibition na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ekspozycja będzie dostępna tylko do 21 czerwca. Na odwiedzających czeka ponad 170 autentycznych artefaktów wydobytych z wraku, odtworzone wnętrza słynnego liniowca oraz historię pasażerów i członków załogi. Wszystko na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na stronie.
14: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.

0: SK Poznań News.
1: Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Ponad 50 razy w tym roku na lotnisku Ławica zostawiono bagaż. Ponad połowa z tych przypadków zakończyła się ewakuacją przynajmniej części portu. Takie sytuacje powodują konsekwencje dla osoby zostawiającej bagaż, jak i wielu innych pasażerów, mówi nam Marcin Wesołek z Ławicy.
2: Nigdy. Bardzo o to prosimy, o to, żeby pasażerowie nie zostawiali bagażu, czy to rejestrowanego, czy podręcznego, czy w terminalu, czy w toaletach, czy w jakichkolwiek innych pomieszczeniach na terenie portu lotniczego. Bardzo o to prosimy, ponieważ konsekwencje są poważne. Te konsekwencje to jest konieczność zarządzania ewakuacji, czy to całego terminalu, czy to jego części. A konsekwencje takiej ewakuacji mogą być przykre przede wszystkim dla nas samych, ale także dla naszych współpasażerów. Z takimi sytuacjami mieliśmy już w tym sezonie do czynienia, że nie wszyscy pasażerowie niestety zdążyli na swój samolot właśnie wskutek tego, że my musieliśmy przeprowadzić ewakuację, a tę ewakuację musieliśmy przeprowadzić dlatego, że właśnie ktoś pozostawił bagaż bez opieki. To są konsekwencje w postaci kilkusetzłotowego mandatu, ale także w postaci możliwych roszczeń ze strony czy to pasażera, czy linii lotniczej, która ponosi realne straty związane z tym, że

postaci kilkuset złotowego mandatu, ale także w postaci możliwych roszczeń ze strony czy to pasażera, czy linii lotniczej, która ponosi realne straty związane z tym, że...

0: klucza, która poniosła bardzo realne, wymierne, idące w dziesiątki tysięcy złotych straty. Od początku roku mieliśmy ponad 50 takich incydentów. Nie wszystkie kończyły się ewakuacjami. Tutaj decyzje podejmują nasze służby ochrony oraz Straż Graniczna, do których zakresu odpowiedzialności należą te właśnie sprawy. Mniej więcej w około połowy tych przypadków, czyli to jest około 25-30 przypadkach od początku roku, mieliśmy do czynienia z ewakuacją części terminala. Czasem jest to ewakuacja jednego pomieszczenia, w zależności od stopnia zagrożenia, który zidentyfikują funkcjonariusze Straży Granicznej.
1: Jeżeli okaże się, że w pozostawionym bagażu jest ładunek wybuchowy, pogranicznicy mogą wywieźć lub zneutralizować przedmiot. Stowarzyszenie PWK2 po raz drugi składa w Radzie Miasta obywatelski projekt uchwały w sprawie godnego upamiętnienia powszechnej wystawy krajowej. Pierwsze podejście w styczniu zakończyło się wycofaniem dokumentu po zapewnieniach urzędników o współpracy przy organizacji wydarzenia.
2: Jedynie deklaracje, jedynie rozmowy prowadzone z poszczególnymi instytucjami kultury, z poszczególnymi instytucjami miejskimi. W naszej ocenie to jest zdecydowanie za mało, ponieważ stulecie powszechnej wystawy krajowej już za 3 lata i trzeba do tego się należycie przygotować.
1: Mówi Jakub Marciniak ze stowarzyszenia. Głównym celem społeczników jest odtworzenie tej historycznej wystawy.
2: Zakłada ona właśnie wyznaczenie kierunku dla prezydenta miasta Poznania w postaci przygotowania do obchodów stulecia. Zaleca się również powołanie zespołu roboczego na to wszystko miesiąc, ponieważ zwlekamy tak naprawdę z organizowaniem tego wszystkiego. Urząd Miasta zwleka. Minęło 5 miesięcy od deklaracji, nie zadziało się tak naprawdę nic.
1: Pod inicjatywą podpisało się ponad 400 osób. 2 używane pociągi spalinowe z włoskiej Bolonii kupiły Koleje Wielkopolskie. To dobrze znane spółce pojazdy PES-y, ale dłuższe i bardziej pojemne.
3: 300 osób bezpiecznie przejedzie. Prędkość eksploatacyjna jest 120 na godzinę. Mamy, że tak powiem, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o oczywiście polskie systemy bezpieczeństwa, bo to jest to, na co kładziemy nacisk tak naprawdę i musimy zabezpieczyć na tych pojazdach. Pojazdy są w pełni, nazwijmy to, zmodernizowane, a może właściwie dopasowane do rynku polskiego, wyposażone w system informacji pasażerskiej. Silnik, czyli można powiedzieć, że serce pojazdu jest w pełni zregenerowane, odnowione, tak żeby miał tą sprawność około 100%, co jest dla nas też z jednej strony nobilitacją, a z drugiej strony jakby oszczędnością kosztów, bo też zależy nam na tym, żeby te pojazdy funkcjonowały jak najlepiej na rynku. Także kompleksowo czyścimy, myjemy, malujemy od zewnątrz, naprawiamy wnętrze, dopasowujemy jeszcze do tego, co ewentualnie klient sobie życzy i zostawiamy u klienta. Mamy generalnie rok na dostarczenie, natomiast chcielibyśmy zdecydowanie szybciej. Ta droga, ze względu na to, że homologację mamy już uzyskaną i te 2 pierwsze nam to tak naprawdę otworzyły, jest jakaś szansa, że może do końca roku lub z początkiem 1. kwartału uda nam się coś dostarczyć. No, w tej chwili też czekamy jakby na informacje, które będą miały wpływ na nasze możliwości produkcyjne.
1: Powiedział nam Robert Karwasz z Public Transport Service. Prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski mówi, że dzięki dobrej znajomości modelu spółce będzie łatwiej utrzymać pojazdy.
4: To podobny typ pojazdu, co pomaga w chociażby działalności logistycznej, przygotowania magazynów, przygotowania zespołów, którzy będą zajmować się tym serwisem. Pozytywny trend. Dzisiaj mamy środki na zakup 2, ale w naszej strategii, w naszych rozmowach przewidujemy także poszukanie źródeł finansowych, aby jeszcze więcej podróżnych miało lepszy komfort podróży. Cykl życia pojazdu jest w zależności 30 lat i więcej. Wszystko w zależności od dokumentacji systemu utrzymania. Każdy z pojazdów ma taką dokumentację. My oczywiście jako spółka już doświadczona w utrzymaniu pojazdu też przyglądamy się temu rodzajowi, temu typowi pojazdów i dzisiaj wiemy, że ten typ to jest sprawdzony pojazd.
1: Marszałek województwa Wojciech Jankowiak dodaje, że zapotrzebowanie na spalinowe pociągi jest duże.
5: Na wielu połączeniach, szczególnie tych właśnie obsługiwanych przez pociągi spalinowe, mamy do czynienia z tłokiem w pociągach o określonych godzinach, na określonych trasach. No i cały czas chodzi o to, żeby poprawiać komfort podróżowania, a więc zniwelować te niedogodności. Te pociągi mają tą zaletę nad dotychczas eksploatowanymi, że są dłuższe, a więc pojemniejsze i mogą być dedykowane szczególnie na te odcinki, na te połączenia, gdzie występują właśnie te duże potoki podróżnych. Na pewno w jakimś sensie to poprawi standard funkcjonowania. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, że tych pociągów spalinowych jednakowoż potrzeba by było jeszcze więcej, dlatego że 2 przynajmniej linie takie kluczowe to jest Poznań-Wągrowiec, ale w tej chwili kończy się, znaczy jest kontynuowany remont linii do Gołańczy, dalej do granicy województwa, a potem może się okazać, że również będzie możliwość jazdy

0: dalej do Nakła i być może do Bydgoszczy. To jest ciągle linia niezelektryfikowana. W drugą stronę Wolsztyn. Wolsztyn, który też rozwija się bardzo dynamicznie i tam też potrzebnych jest dodatkowych pojazdów sporo. No oprócz tego te linie, które na północy czy tego są obsługiwane przez mniejsze jednostki, no ale też spalinowe, no bo to nie są linie póki co zelektryfikowane. Gdy mówimy o liniach przygotowywanych, na przykład Międzychód-Szamotuły, ona w pierwszej wersji będzie też niezelektryfikowana. Być może potem się dorobimy tej elektryczności, ale póki co na początek nie. No i tutaj musimy myśleć właśnie o tym, żeby zabezpieczyć tabor na te połączenia również. Ja sądzę, że jeszcze oprócz tych, które tutaj są zamówione, dzisiaj dwa, no chyba w opcji może się uda, ale przynajmniej jeszcze 5-6 wymagałoby, no, żeby był uzupełniony tabor, bo na tyle szacuję właśnie te potrzeby.
1: Spółka za dwa pociągi zapłaci 42 miliony złotych, to o połowę mniej niż zapłaciłaby za nowe składy. Od 100 lat są najbliżej mieszkańców, a teraz chcą być jeszcze bardziej rozpoznawalni. W Poznaniu uroczyście zainaugurowano obchody stulecia służby dzielnicowych oraz kampanię Znani na dzielni.
2: Wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przychodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego w tym rejonie służbowym. Ale to naprawdę są bardzo znikome wartości. Policjanci chcą pełnić tą służbę, ponieważ chcą ludziom pomagać, chcą być blisko ludzi, zbierać różne informacje w zakresie tych kwestii pomocowych, które my później jako policja możemy dalej udrażniać. Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić z dzielnicowym różnymi swoimi problemami. Jeżeli jesteśmy w stanie te problemy rozwiązywać my jako policja, to czynimy, a jeżeli nie, to mamy przecież dostęp do różnych innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych i różne tematy potrafimy rozwiązywać. Te filmiki się w tej chwili tworzą, częściowo już mamy je przygotowane, będziemy je rozpowszechniać poprzez nasze strony internetowe. Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby, które funkcjonują w ramach naszej struktury, aby ten temat był procedowany i rozwiązany definitywnie.
1: Mówił komendant Wielkopolskiej Policji Tomasz Olczyk, a o najważniejszych zadaniach dzielnicowych opowiedział nam najlepszy polski funkcjonariusz z osiedla, Krzysztof Surmacki.
3: Dzielnicowy, realizując szereg różnych zadań, nabywa takie informacje, które potem mogą być przydatne na przykład w procesie wykrywczym, jeśli chodzi o przestępstwa czy wykroczenia. Jest to jednak też taka osoba, która pojawia się często jakby w danym rejonie i robi to cyklicznie przy okazji obchodu bądź realizacji właśnie jakichś zleceń, pism z innych instytucji. Bardzo często widzi też więcej niż jakiś patrol interwencyjny, który obsługuje szerszy rejon służbowy, realizuje również szereg zleconych interwencji. Mam wrażenie, że przede wszystkim to, co też zostało wspomniane w trakcie briefingu, no jest taka rola dzielnicowych w momencie wszczęcia jakichś postępowań, tak jak też już mówiłem, że jednak ta pierwsza informacja wychodzi gdzieś od nas jako dzielnicowych. Jaka jest charakterystyka danego terenu? Czy wiemy, co się danym zdarza? Jeśli chodzi o gdzieś moje doświadczenia, zauważyłem, że dużo osób właśnie kojarzyło mnie z takich inicjatyw, jak na przykład, wiadomo, że gdzieś ten konkurs też pomógł w tej rozpoznawalności u mnie na rejonie, gdyż lokalne media się w to zaangażowały, aczkolwiek wydaje mi się, że dużym takim plusem do gdzieś tam świadomości społeczeństwa, kto jest jego dzielnicowym, jest udział na przykład, no w naszym wypadku to były spotkania wiejskie, gdzie dzielnicowi pojawiali się jakby na tych spotkaniach, gdzie mieszkańcy przychodzili na jakieś sołeckie zebranie. Informowaliśmy też o jakby poziomie bezpieczeństwa, o statystykach, odpowiadaliśmy na pytania mieszkańców. Bierzemy też udział w różnych spotkaniach profilaktycznych, na przykład ja regularnie chodziłem na spotkania do Stowarzyszenia Komorniczych Seniorów.

0: gdzie była to bardzo liczna grupa, no wydaje mi się, że około 150-osobowa, także naprawdę jest to prężnie działające stowarzyszenie i gdzieś tam widziałem potem, że ci seniorzy jakby też mnie rozpoznawali nawet gdzieś, wie pan, w jakiejś prozaicznej sytuacji i gdzieś w jakąś taką małą rozmowę zawsze można się było z nimi wdać, odpowiedzieć na jakieś pytanie, więc myślę, że ten udział w takich akcjach profilaktycznych przede wszystkim zwiększa tą świadomość.
1: Obecnie w regionie mamy około 800 dzielnicowych. Na ten moment miłośnicy kolejki Maltanka czekali 2 lata. Na trasę wraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku.
2: Ten parowóz od lat jest wizytówką Maltanki. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. 2 lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance. Obecnie jest własnością MPK Poznań i ozdobą taboru wykorzystywanego na kolejce parkowej. W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance. Powodem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie. Ponieważ parowóz z Maltanki to unikat, niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Prace już się zakończyły. W ubiegłym tygodniu Borsig został przetransportowany na Maltankę, gdzie przeszedł odbiory. Próby wypadły pozytywnie, więc parowóz może wrócić do służby. Oznacza to, że już w najbliższy weekend na Maltance odbędą się dni pary. 20 i 21 czerwca kursy na Maltance, jak co weekend, odbywać się będą co 30 minut od godziny 10 do 18. Planowe odjazdy parowozu ze stacji Maltanka o pełnych godzinach, natomiast ze stacji Zwierzyniec pół godziny później. Zapraszamy serdecznie.
1: Mówiła Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: SK Poznań.
1: Poznań odpala sezon nad wodą w sobotę. Oficjalnie ruszą 4 strzeżone kąpieliska. Ratownicy będą pilnować bezpieczeństwa nad Rusałką, Strzeszynkiem oraz w 2 punktach nad Jeziorem Kierskim codziennie od 10 do 18. Sanepid potwierdził już, że woda jest bezpieczna, a na brzegi nawieziono prawie 300 ton świeżego piasku. Służby apelują o rozsądek. Dzieci do lat 10 nie mogą przebywać nad wodą bez opieki, a wchodzenie do jeziora po alkoholu jest kategorycznie zabronione. Warto też uważać z grillowaniem. Jest ono dozwolone wyłącznie w wyznaczonych strefach na Strzeszynku i nad Rusałką. Na pozostałych plażach grożą za to mandaty.
4: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
4: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Day, wait, Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
4: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
5: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
4: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
6: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. Taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę.

0: Nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa! Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Turbulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
3: No i...
1: No cóż. Na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Zoru błahy.
2: Jak słodko.

0: dziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który

Zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę.
2: SK Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Rowerzyści coraz chętniej wybierają transport pociągiem w kierunku tras turystycznych. Czy wielkopolskie składy są gotowe na napływ jednośladów? W różnych typach pojazdów możemy zaoferować od 2 do 6 miejsc na rowery, mówi Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Zdaniem Michała Bejma z Uniwersytetu Przyrodniczego brakuje przestrzeni wielofunkcyjnych.
4: Z roku na rok zainteresowanie przewozem rowerów rośnie. Nie są to skoki bardzo duże, natomiast pociągi, składy Kolei Wielkopolskich wyposażone są w miejsca do przewozu rowerów. Miejsc w zależności od typu pojazdu jest od 2 do 6, także tutaj w tym przypadku jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście jeżeli jest możliwość przewiezienia większej liczby rowerów, to znaczy w danym składzie jest mniej pasażerów, przewóz dodatkowych rowerów nie będzie zagrażał bezpieczeństwu czy komfortowi przewozów, to jak najbardziej jest to możliwe i tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rowerzystom. Natomiast pamiętać należy też o tym, że głównie przejazd pociągami Kolei Wielkopolskich są przejazdami, z których korzystają osoby dojeżdżające do pracy, z pracy, do szkoły i ze szkoły. Dlatego też, jeżeli jest możliwość pogodzenia tutaj tych dwóch oczekiwań i zabrania dodatkowej grupy rowerów, to jak najbardziej to realizujemy. Natomiast w przypadku, jeżeli skład jest pełen, to wówczas ograniczamy się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której przewozimy tyle rowerów, ile jest miejsc w pociągu.
5: Ten przejazd z rowerem droższy dla pasażera?
4: Przewóz roweru kosztuje 8,50, także tutaj jest opłata zryczałtowana za przejazd w jedną stronę. Jest opłata dodatkowa z tytułu przewożonego roweru.
6: Michał Bajm, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
7: Czy transport publiczny w Poznaniu, zarówno autobusy, jak i pociągi, jest przystosowany do tego, żeby te potrzeby poznaniaków i Wielkopolan spełniać?
6: Sytuacja w transporcie publicznym jest taka, że ten związek transportu publicznego z transportem rowerowym łatwy nie jest. To znaczy w okresie szczytu przewozowego, normalnie jak mamy rok szkolny, rok akademicki, ludzie dojeżdżają do pracy i tak dalej, to właściwie przewóz roweru jest bardzo kłopotliwy. To składa się na to kilka rzeczy, chociażby fakt, że koleje regionalne w Poznaniu i okolicach cieszą się dużą popularnością i nie ma jakby specjalnie miejsca na rowery. Co więcej, jest z punktu widzenia przewoźnika jeden rower to jest mniej więcej jeden pasażer mniej, a bilet za rower jest jednak tańszy niż bilet pozyskiwany od pasażera. Mówię o takim standardowym dystansie, nie mówię o jednej stacji, gdzie rzeczywiście ta ryczałtowa opłata za rower może być wyższa niż bilet, ale powiedzmy, jeśli ktoś tam będzie z Wągrowca, z Konina do Poznania, to i więcej zapłaci za bilet niż kosztowałby bilet na rower. I natomiast z drugiej strony w okresie wakacyjnym, a zwłaszcza w weekendy, to ten turysta rowerowy jest turystą pożądanym niejako przez kolej. To znaczy w weekendy mało kto korzysta z kolei, to niewieliczne osoby jeżdżą do pracy, studenci to są najwyżej zaoczni, przyjeżdżają do subregionalnych centrów w Wielkopolsce studiować, więc ten ruch pasażerski nie jest taki duży, ale ze względów różnych społecznych bardzo istotnym jest utrzymanie w takie weekendy również ciekawie oferty przewozowej, więc pozostaje pytanie, jak zapełnić te pociągi. I w tym przypadku oczywiście turysta rowerowy wydaje się najlepszym klientem, bo go najłatwiej ściągnąć. Natomiast jest kilka wyzwań, bo nie mamy w Wielkopolsce wzorem chociażby niemieckich rozwiązań w sytuacji, że dużą część pociągów zajmują przestrzenie wielofunkcyjne, gdzie łatwo są składane foteliki, ale jak nie ma pasażerów, to łatwo jakby odstawić rower, przypiąć go specjalnym pasem i tak dalej. Tego w naszym systemie

0: regionalnym nie ma, przynajmniej w tej skali, co występuje w Niemczech, więc ten turysta rowerowy jest skazany na nieco trudniejsze warunki przewozu roweru, a przez to jakby rodzi pewne, powiedzmy, sytuacje niezbyt przyjemne dla pozostałych użytkowników, nie wiem, trzymanie w przedsionkach tych rowerów, czy też uciskanie ich na siłę w tych niewielkich przestrzeniach przeznaczonych na przewóz rowerów, więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien kłopot, jak skutecznie to zrealizować, bo z punktu widzenia oczywiście kolei regionalnej, to osoba udająca się w sobotę, w niedzielę na wycieczkę po regionie jest idealnym źródłem przychodów dla kolei, zapełnienie tej oferty, a co więcej, z punktu widzenia organizatora, czyli marszałka województwa, jest taka osoba o tyle cenna, że jedzie jako turysta regionalny, zostawia pieniądze w regionie, w jakiejś knajpie, jakiś obiad zje, może jakieś kupi wejście do jakiegoś tam muzeum regionalnego, czy być może uda się na 2-3-dniową wycieczkę z jakimś nocegiem z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, zostawiając pieniądze w regionie, a nie wsiadając w tanie linie lotnicze i lecąc na City Breaka po Europie, czy Bliskim Wschodzie. Więc to z punktu widzenia oczywiście rozwoju regionalnego jest bardzo cenne, bardzo ważne i niestety łatwo się tego nie da pogodzić, możliwości przewozowych kolei z jakby potrzebami zarówno rozwoju regionalnego, jak i samych turystów, więc tutaj należy szukać pewnych rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych.
1: No właśnie, to co musiałoby się zmienić, żeby pogodzić jak największą liczbę osób? Wiadomo, wszystkim się nigdy nie dogodzi, ale starać się można.
0: Przede wszystkim zakup nowych pociągów powinien się związać z pewną nadpodażą miejsca, w tym również miejsc przestrzeni tak zwanych wielofunkcyjnych. Nie jest przestrzeń tylko na rowery, ale wygodnie można tam wózek dziecięcy ustawić, wjechać wózkiem inwalidzkim, czy wnieść większy niż normalnie bagaż. Takie przestrzenie powinny być duże, one powinny gdzieś tam mniej więcej 1/6, 1/5 długości pociągu, porównując to z warunkami w Niemczech, zajmować. W Polsce one są zazwyczaj mikroskopijnych rozmiarów i takiej przestrzeni się rzeczywiście mieści kilkadziesiąt rowerów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że władze regionalne mogłyby zachęcać turystów do krótkookresowego najmu rowerów. To znaczy jedziemy gdzieś jakieś kwestie Podjeżdża Gnieźnieńskiego, wypożyczamy przy stacji rower na cały dzień. To też może być atrakcyjne rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które jeżdżą, uprawiają turystykę rowerową, mają zazwyczaj bardzo dobre rowery, bardzo są przyzwyczajone do nich. Niemniej oczywiście dla pewnego grona odbiorców to może być bardzo dobre rozwiązanie. I oczywiście ciekawostką mogłoby być, co już zresztą Słażen swego czasu testował, możliwość przewożenia rowerów autobusami na specjalnej przyczepie. Specjalne kursy linii, które łączą tereny atrakcyjne turystycznie, powinny mieć w ramach czy to systemów lokalnych, czy też systemu zarządu transportu miejskiego, być może nawet PKS Poznań, możliwość przewożenia rowerów w okresie letnim za pewną uprzednią rezerwacją, bo też ten jakby stojak nie ma nielimitowanej liczby miejsc i takie rzeczy mogłyby mieć sens, zwłaszcza, że powiedzmy w przypadku autobusów ten koszt przyczepy nie jest wysoki, można ją stosunkowo łatwo, jeśli oczywiście zamawia się wcześniej uprzednio tabor z hakami, zainstalować i to rozwiązanie się sprawdza, jest, bym powiedział, paradoksalnie bardziej elastyczne niż w przypadku pociągów. Oczywiście w pociągach też mieliśmy sytuację na Dolnym Śląsku, gdzie władze regionalne poprzez swoją spółkę Koleje Dolnośląskie kupiły używane wagony cargo i dostosowały je do przewozu rowerów, jednakże sytuacja jest taka, że to rozwiązanie nie funkcjonuje idealnie, bo to jest wagon doczepiony do szynobusu, na stacji trzeba przyczepić go, nie wszędzie są możliwości tak zwanego oblotu pociągu, jak to kolejarze mówią, czyli przejazd, zostawienie tego wagonu, przejazd już z szynobusem na drugą stronę pozupolonego podpięcia wagonu. To są rzeczy, które są czasochłonne, kosztochłonne, nie zawsze możliwe do realizacji. Natomiast powiem szczerze, jest to ciekawy temat. Natomiast jest oczywiście jedno rozwiązanie, które zawsze, powiem szczerze,

0: idealnie funkcjonuje, to jest zapewnienie dobrej jakości dróg rowerowych wyjazdowych z miasta. I to rozwiązanie nie tylko służy turystom, ale również służy mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do miasta. Niestety Poznań ma taką sytuację, że tych dróg rowerowych transgranicznych, które po stronie Poznania zapewniają całkiem niezły komfort na dość długim dystansie, jak i poza Poznaniem zapewniają ten komfort na długim dystansie, nie ma zbyt wielu. Te inwestycje, które są czynione na przykład, nie wiem, w ramach, nazwijmy to, tunelu wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, to one gdzieś tam po stronie poznańskiej mają lukę aż do pętli na Junikowie, po stronie gminy Komorniki też to nie wygląda najlepiej, więc gdyby rzeczywiście była silna decyzja polityczna władz regionalnych przy współpracy z zarządem dróg powiatowych, zarządem dróg miejskich w Poznaniu, ale również państwowym operatorem dróg, czyli generalnym dyrekcją dróg krajowych i autostrad, można byłoby stworzyć wokół Poznania sieć dróg wyjazdowych z miasta, gdyż powiedzmy wiele atrakcji, do których poznaniacy jeżdżą, znajduje się wcale nie jakoś specjalnie daleko, ale powiedzmy dojazd do nich rowerem nie jest ani wygodny, ani bezpieczny.
1: A to był materiał naszego reportera Bartka Łojewskiego.
2: SK Poznań.
1: Niepokojące wyniki badań w Wielkopolsce. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego. Takie są wnioski z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego.
3: Badania, które objęły całą Wielkopolskę i uzyskaliśmy w tych badaniach reprezentatywną próbę, w której okazało się, że generalny współczynnik wypalenia zawodowego w naszej grupie lekarzy jest umiarkowany do wysokiego. To są bardzo porażające wyniki badań, ponieważ poziom zmęczenia, poziom wyczerpania zawodowego wpływa przede wszystkim na jakość życia człowieka w ogóle, na jego relacje towarzyskie, na ogólne samopoczucie, funkcjonowanie, ale również wpływa na jakość relacji z pacjentem. Zmęczony, wyczerpany pracownik pracuje mniej efektywnie, a co więcej, istnieje zwiększone ryzyko popełniania błędu. W naszych badaniach okazało się, że najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają. Żebyśmy mieli tego świadomość, cała grupa zawodowa lekarzy jest z racji pełnionej funkcji, z racji zawodu obciążona ryzykiem wypalenia zawodowego, a to obciążenie jest poważne.
1: Powiedziała nam profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami.
4: To, od czego zaczęliśmy, to pomysł na to, żeby stworzyć pracę naukową, na której moglibyśmy się merytorycznie oprzeć, i to będziemy robili, i na jej podstawie będziemy dalej edukowali nie tylko naszych lekarzy, ale także pacjentów, jak ważny jest temat wypalenia, nie tylko dla nas lekarzy, ale także dla pacjentów, no bo przecież to my leczymy, to do nas przychodzicie Państwo z pomocą. Jeżeli robimy to efektywnie, no to wtedy otrzymujecie od nas najlepszą pomoc. Jeśli chodzi o Izbę Lekarską, to będziemy kontynuowali warsztaty, które prowadziliśmy, wykłady, zajęcia. Nasza ankieta nadal jest aktywna, także my nadal zbieramy dane. My dzisiaj przedstawiliśmy pewien wycinek danych, natomiast mamy już dużo więcej tych zgłoszeń, także mamy nadzieję, że nasz obraz będzie jeszcze pełniejszy. Są też inne badania, które mówią o tym, że ponad 50% lekarzy, szczególnie młodych, jest w Polsce wypalonych. Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących się, sięga to nawet 70%, także to jest olbrzymia liczba. I proszę zwrócić uwagę, że no bardzo często pacjent ma właśnie do czynienia z lekarzem rezydentem. Jest to jeden z częstszych lekarzy, grup lekarzy, z którymi pacjent przychodzi ze swoimi problemami. Także jeżeli ta duża grupa ludzi, którzy leczą, mają te problemy i są mniej efektywni, no to wtedy jesteśmy w stanie też mniej pacjentów przebadać, mniej pacjentów przyjąć. No niestety system ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie pod kątem specjalistyki, jest niewydolny. Także każdy lekarz, który z jakiegokolwiek powodu z tego systemu wypada i nie pojedzie, pojedzie do poradni, czy do szpitala, czy nie zostanie na oddziale, czy nie weźmie dodatkowego dyżuru, no to realnie to obniża poziom naszej opieki nad pacjentem. Tego, jak czujemy się w pracy, czy dobrze nam się pracuje, jak układają się nam nasze relacje z innymi współpracownikami, czy jesteśmy zmęczeni po pracy, czy wierzymy w siebie, czy ufamy swoim kompetencjom, jakie są zależności między poszczególnymi parametrami, czyli kiedy jestem wypoczęty, to czy podchodzę dobrze do swojej pracy.

0: a czy kiedy jestem z drugiej strony zmęczony, to jest to pewnego rodzaju dług, którego nie jestem w stanie spłacić, bo codziennie po pracy jestem zmęczony i myślę tylko o moim zawodzie. Czy może jednak dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby trochę odpocząć, no i wrócić do naszej pracy.
1: Dodał prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Ankieta jest nadal dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Po więcej ciekawych informacji z Poznania i okolic odsyłam Was na naszą stronę poznań.sk.pl i na nasze media społecznościowe SK Poznań News na Instagramie i Facebooku. A jeżeli chcielibyście, żebyśmy zajęli się jakimś tematem, dajcie nam znać. Czekamy na Wasze wiadomości. Dzięki i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu.

0: Wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Poznaniu.

0: Online.com.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: A dokąd to, kolego Świerszczu, skaczesz?
5: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
4: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj!
5: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla Świerszcza i jego nuty.
4: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
6: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
11: I po reklamie.
12: Numer 1 w Poznaniu.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale tu ruch.
3: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
2: O, kwiat pszczelej młodzieży.
3: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
2: To zapylam tam z tobą.
4: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
6: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.

wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.